0: Polski Rok.
1: Odpowie m.in. za płatną protekcję. Prezes PKO usłyszał zarzuty. Polska nie odpuszcza Facebookowi. Chce miliarda złotych kary dla Mety. Kolejne zwycięstwo bez straty seta. Biało-czerwone wygrały z Niemkami.
2: SK Rok. Raport.
1: Szósta, Anna Kruszyńska, zapraszam. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego usłyszał zarzuty. Radosław P. odpowie m.in. za płatną protekcję. Tylko za to grozi mu 8 lat więzienia. To efekt śledztwa w sprawie zonda krypto i podejrzenia oszustw na ogromną skalę. Zarzut płatnej protekcji może dotyczyć opisywanego przez media powoływania się na wpływy w UOKiK oraz podjęcia się załatwienia sprawy dla szefa giełdy kryptowalut. Za to Radosław P. miał dostać cenne prezenty.
3: Kwestia zegarka wartego 40 tysięcy euro podarowanego panu Radosławowi P. To jest jeden z tych elementów, który prokuratura będzie sprawdzać.
1: Zapowiedział prokurator generalny Waldemar Żurek. Sam Radosław P., kiedy był wprowadzany do prokuratury, mówił, że jest niewinny i czuje się ofiarą.
4: Ja powiem tak, polityka. Tam. I zobaczymy, co z tego wyjdzie, zobaczymy, kto jest winny.
5: Czujecie pan ofiarą?
4: Bardzo dużo ofiar.

0: podstaw, by Unia rozważyła taki wniosek i jest to ruch wizerunkowy.
1: Polski rząd zmienia front i mówi, będziemy bronić praw swoich obywateli i przedsiębiorców przeciwko nadużyciom Big Techów. To jest ważny sygnał, z którego się cieszę.
0: To kolejny prawny cios w korporację. Parę dni temu Meta musiała zapłacić ponad 16,5 miliarda dolarów ugody w procesie dotyczącym celowego projektowania swoich serwisów tak, by jak najbardziej uzależniały dzieci.
2: Eksperci szacują, że Meta może zarabiać nawet 20 milionów złotych dziennie na wyświetlaniu w Polsce fałszywych reklam. Teraz Ukraina i apel do mieszkańców Chersonia. Władze proszą o wyjazd z miasta po całkowitym zniszczeniu przez Rosję elektrociepłowni. Prądu i ogrzewania nie będzie przez dłuższy czas. Wczoraj wojska rosyjskie zrzuciły na największą elektrownię w Chersoniu 4 kierowane bomby lotnicze. Zniszczone zostały wszystkie urządzenia do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
2: I kolejne zwycięstwo Polek bez straty seta. Tym razem nasze siatkarki wygrały z Niemkami 3-0 i na Mistrzostwach Europy mają komplet wygranych, mówi przyjmująca reprezentacji Martyna Czerniańska.
4: Bardzo dobra gra zespołowa, naprawdę super wymiany i dużo gry w obronie i po naszej i po stronie przeciwniczek. I po prostu jestem dumna z drużyny, jestem dumna, że wygrałyśmy to 3-0, bo z Niemkami zawsze te mecze są bardzo długie i męczące.
2: Najlepiej punktującą podobnie okazała się Magdalena Stysiak, która zdobyła 25 punktów, a mecz zakończyła asem serwisowym. Dziś Polki zagrają z Turczynkami, a stawką meczu będzie pierwsze miejsce w grupie.
5: Pogoda.
6: Dzień dobry. Ja chciałam powiedzieć, że ponieważ dzisiaj nie ma Wojtka, nie będzie profesjonalnej naszej pogodynki, ponieważ zostałyśmy same. Zostawili nas, Anię Kruszyńską, proszę
7: Witam.
6: Bardzo. I mnie, i w związku z tym jesteśmy dzisiaj my, kobiety, na straży. Kondzio dalej się opala. I bardzo dobrze, słuchajcie, ale najważniejszą rzeczą, i wstawanie rano jest do bani, ale czy jedna rzecz jest naprawdę super. Wstałam rano i zobaczyłam zaćmienie księżyca.
7: Tak było?
6: Tak, normalnie widziałam łysego, słuchajcie, miał być w pełni, ale nie był w pełni. Kto jeszcze widział zaćmienie księżyca, niech mi daje znać.
7: A w ogóle to dzisiaj cieplej.
6: No!
5: Sześć na dziewięć.
8: Sześć na dziewięć.
5: Dziętarska, Olszewski, Góralski od 6 do 9 w SC Rock.
6: Właściwie to ja, Anna Dziętarska i Anna Kruszyńska.
7: A gdzie te orły sokoły?
6: Gdzieś orły sokoły sobie po prostu pofrunęły, ale nic, to dzisiaj piątek jest i damy radę. W tobie jedyna nadzieja, że będziesz państwu podawać pogodę. No i bardzo dobrze.
7: A wiesz co, dzisiaj jest święto lotnictwa, a w SC Rock za sterami same kobiety.
6: O.
7: Lepiej zapnijcie pasy.
6: A jak?

0: No, ja naprawdę szczerze mam nadzieję, że po tym programie, gdzie chłopaki mnie zostawili samotnym zupełnie i nie wyląduję potem na bruku. Piękny wam wszystkim dzień dobry. Piątek, piąteczek, piątunio jest. Ja rzeczywiście zostałam po prostu porzucona i przez Wojtka, i przez Kondzia. Jeden się opala, drugi załatwia rodzinne sprawy. Chłopaki, pozdrawiam was bardzo serdecznie, a niech wam będzie. Ale na szczęście całe sama to ja nie jestem, bo mam was i w związku z tym mogę na was liczyć, bo przecież wolne wnioski zbieram, różne, wszelakie. I suchary oczywiście też zbieram, ale już do mnie dzwonicie.
1: A witam, witam. Żeńskie grono dzisiaj.
0: A jak? No.
1: To jeżeli dzisiaj nie ma chłopaków, a jest zimkara, nasza ulubiona powiedzonka, to może pogadamy sobie cały dzień o motoryzacji. Pozdrawiam. Samego rana, Rafał.
0: Pozdrawiam cię, Rafał, z samego rana. Słuchajcie, no prosto uderz w stół, a nożyce się odezwą. Ja nie mam żadnych problemów z rozmawianiem o motoryzacji. Zresztą ci, którzy słuchają garażu i oglądają go na YouTubie, to już to bardzo dobrze wiedzą. Natomiast ja, słuchajcie, po programie pakuję się z całą ekipą Eski Rock i zasuwamy oczywiście na rokowiznę do Krakowa. I chciałam powiedzieć a propos tematów motoryzacyjnych, że my mamy super furę. Naprawdę, mamy super furę. Mamy kapitalnego po prostu pick-upa, który jest oklejony Eską Rock, a z tyłu ma taki wielki napis pod tytułem Nie mamy hamulców. I ja w zeszłym tygodniu, jak jechałam do Toparza, to akurat na Esko Rockowców jadących do Poznania, po prostu napadłam i dojechałam do nich, do tyłu, do samochodu, patrzę, nie mamy hamulców, zadzwoniłam, słuchajcie, jest taka sytuacja, właśnie siedzę wam na ogonie. No i żeśmy zjechali na stację, pogadaliśmy trochę, a dzisiaj się po prostu pakujemy do tej fury, jedziemy do Krakowa. Dawajcie znaki w każdej sprawie do Ziętary i do Ani Kruszyńskiej zresztą, która też przyjdzie tu niebawem.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A póki co, to mogę się tylko pod tym podpisać. You know I'm no good.

0: 6 na 9 w SRO. Obowiązkowa pozycja radiowa. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
0: Reklama.
2: SK Rock.
3: Gramy dla was.

0: Marcin napisał, czekamy na ciebie w Krakowie. Spokojnie, jeszcze chwileczkę, jeszcze momencik. Na razie uprawiam 6-9 w pojedynkę, co jak wiecie sami z siebie, to raczej jest trudne zadanie, ale jednak na szczęście mam was i mnie zdecydowanie wspieracie.
1: Dzień dobry, parafrazując pewną piosenkę, przeżyj to sama. Miłego dnia.
0: Miłego dnia również. Dobra, tak, będziemy tak uprawiać to 6-9. No i tak jak mówię, na szczęście na was mogę liczyć.
2: Pomożecie? Pomożemy, Asio. My dziewczyny musimy trzymać się razem, to nie ma to tamto.
0: Prawda? No właśnie, my się trzymamy razem, my dziewczyny i my dziewczyny z wami słuchaczami, także ten piątek to naprawdę jakoś bardzo pięknie sobie przejdzie. Prosiłam też was o słucharki i oczywiście nie mogło być inaczej.
3: Dzień dobry, Jasiu. Ja w sprawie słucharka. Jakie jest przeciwieństwo słowa pragnienie? Prag, tak, tak.
0: Dzięki.

0: dzisiaj o poranku tylko żeński skład, więc nie może być inaczej. Raport i Ania Kruszyńska.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Uwaga kierowcy, utrudnienia na drodze krajowej 74 Piotrków Trybunalski Kielce. Po godzinie 4 w miejscowości Ćmińsk zderzyły się dwie ciężarówki. W wypadku zostały ranne dwie osoby. Ruch odbywa się wahadłowo. Taka osoba nigdy nie powinna być prezesem PKOL-u. Tak na zatrzymanie Radosława Piesiewicza zareagował minister sportu Jakub Rutnicki. W sprawie zonda krypto Donald Tusk pisze już gotowe wyroki, a Roman Giertych ubiega się o bezkarność dla szefa tej firmy. To z kolei wpis, który pojawił się na profilu X Prawa i Sprawiedliwości, a do tematu wrócimy o 7:00.
1: To jest raport.
2: Teraz Włochy i czerwona strefa wokół Koloseum. Zaostrzone środki bezpieczeństwa zostały wprowadzone w związku z napadami, kradzieżami i starciami z policją. Do takich zdarzeń wywoływanych przez młodzieżowe gangi regularnie dochodzi w okolicach antycznego amfiteatru. Zwłaszcza nocą stały się one bardzo niebezpieczne. I jeszcze dzisiejsze ceny paliw. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł 57 groszy, benzyny 98 7,37, a oleju napędowego 7 zł 36 groszy. To oznacza, że ceny benzyn prawie się nie zmieniły, a olej napędowy będzie wyraźnie tańszy.
1: SK Rock Sport.
2: Lech i Jagiellonia przypieczętowały awans do Ligi Europy. Po wygranej 7-0 u siebie mistrz Polski 2-2 zremisował z FC Thun, natomiast zespół z Białegostoku po raz drugi, tym razem 2-1 wygrał z Iberią Tbilisi. Dla Jagi to pierwszy w historii klubu awans do głównej fazy tych rozgrywek. Nie poszło dwóm pozostałym naszym drużynom występującym w Lidze Konferencji. Bezlitosne dla Górnika okazało się AS Monaco, które wygrało 4-1, z kolei dla Rakowa nie do przeskoczenia okazał się Hajduk Split, który wygrał 3-2. Reprezentacja polskich koszykarzy pokonała Izrael 106-86. Było to pierwsze spotkanie drugiego etapu eliminacji do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Polacy są bardzo blisko awansu. Mogą go sobie zapewnić w niedzielę w meczu z Niemcami.
3: Ziętarska, Olszewski, Góralski. 6.

0: So, jakie ja mam wielkie uwielbienie dla tego utworu, po prostu to jest mistrzostwo świata, Kaleo i Bloodline. A ja sama dzisiaj bardzo ładnie to słuchacz nazwał, jak to działa.
1: Joanno, twoi koledzy wyszli z założenia, weźmiemy się i zrobisz.
0: Tak, dokładnie, tak powiedział Kondzio, tak powiedział Wojtek, będzie, słuchajcie, weźmiemy się i zrobisz to, Dziętara. No to robię, na szczęście mam was i dzwonicie do mnie we wszystkich możliwych sprawach.
2: Dzień dobry pani Anno, w związku z tym, że pani lubi żywność, ja również, nie tylko jeść, ale i robić. Powiem pani, tydzień temu byłem na Podlasiu, tam na północy, koło Rudki Tartak i moi znajomi, wiedząc jakie mam upodobania, zabrali mnie gdzie? Do ubojni,
0: matko.
2: A tam zwały mięsa do przerobienia. Jezu, czułem się jak dziecko z klockami Lego. Ha! Czad, pozdrawiam.
0: To jest naprawdę niezła jazda. Ja w ogóle kocham Podlasie i kocham żywność podlaską absolutnie. Do ubojnie to ja bym tam akurat może niespecjalnie chciała. Natomiast z największą przyjemnością skosztowałabym tego, co tam potem, drogi słuchaczu, wykonasz z tego mięsa. Wszelkie kiełbasy. I ta słonina, po prostu mistrzostwo świata.
3: 6/9. Obowiązkowa pozycja radiowa. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny.

rok non-stop. Bez reklam, bez gadania, 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama. SK Rock. Nowości, które dobrze rokują.

Hell yeah, pobudka moi drodzy, mam dla was wiadomość, która mnie potwornie wczoraj ubawiła, bo ona jest właściwie sucharem sama w sobie. United Airlines ogłosiły uruchomienie codziennego, bezpośredniego połączenia z Waszyngtonu do Tuluzy i nowa trasa otrzyma numer UA222, czyli 222. Który trudno uznać za przypadkowy, bo to jest takie nawiązanie do najbardziej znanych żartów w branży lotniczej, czyli lotu obsługiwanego przez Lufthansa, który był LH2222, czyli tu, do miasta będącego siedzibą Airbusa, bo Tuluza jest właśnie dokładnie siedzibą Airbusa. I nie sobie po prostu hece robią. To jest bardzo śmieszne, bo rzeczywiście teraz różne linie lotnicze nazywają te loty tu i w związku z tym wszyscy sobie z tego robią jaja i rzeczywiście jak pragnę zdrowia, to autentycznie brzmi jak żart. Posłuchajcie zresztą sami. This is the last call for your Lufthansa Star Alliance flight po prostu. A jak? Czekam na wasze wiadomości na Messengerze. Przypominam, że jest piątek, piąteczek, piątunio. Ziętara sobie siedzi solo dzisiaj za sterami, bo mnie wszyscy opuścili, oprócz słuchaczy, oczywiście.

0: No to teraz miękko najpierw przejdziemy do garażu, a potem do raportu i do Ani Kruszyńskiej.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Co wymyślił pan Ettore Bugatti? Pomyślał sobie, kurczę, mam super silniki, zrobię ci ja super pociąg. I jak powiedział to kurczę?
1: Łukasz Bąk.
3: Ten oto człowiek w 92 roku wpadł na pomysł. Kurde, chcę stworzyć takie auto, które będzie jechało ponad 400 na godzinę, będzie samochodem cywilnym i będzie miało ponad 1000 koni mechanicznych.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.
7: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
8: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
7: Reklama.
1: Eska Rock. Gramy dla was kawałki, których nie słyszeliście od dawna.

0: Deski Rock.
1: Prezes PKOL-u usłyszał zarzuty związane z aferą Zonda Krypto. Za chwilę komentarze. Zakończyły się sekcje zwłok 6 ofiar katastrofy na Węgrzech. Dziś kolejne. Do 23 sklep, a po 23 już lokal. Sklep z Gorzowa omija nocną prohibicję.
2: Deski Rock. Raport.
1: 7.1, Anna Kruszyńska, zapraszam. W środku nocy wywieziono go z prokuratury. Nie wiadomo, czy jeszcze dziś będzie przesłuchiwany. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego usłyszał zarzuty związane z aferą Zonda Krypto. Radosław P. od

0: Dyscyplin sportowych.
1: Piesiewicz jest prezesem PKOL od 2023 roku.
2: To jest raport.
3: Zakończyły się sekcje zwłok 6 ofiar katastrofy na Węgrzech. Dziś ciała zostaną wydane rodzinom. Zaplanowano też sekcje pozostałych 6 ofiar.
4: W sekcjach uczestniczyli prokuratorzy z prokuratury okręgowej w Krośnie oraz funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Prokurator nadzorujący śledztwo jest oczywiście w stałym kontakcie z rodzinami ofiar tej katastrofy i na bieżąco udziela im informacji i wsparcia.
3: Powiedziała nam Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie. Prokuratura dalsze informacje po sekcjach jak zwłok udzieli dopiero po otrzymaniu pisemnych protokołów. Przypomnijmy, do wypadku doszło w nocy z 15 na 16 sierpnia na węgierskiej autostradzie. Zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. W szpitalach na Węgrzech wciąż pozostają 3 osoby, których stan zdrowia nie pozwalał na transport do Polski. Do godziny 23 sklep, a po 23 już lokal. Tak gorzowski przedsiębiorca obchodzi nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Wykupił koncesję na sklepową sprzedaż alkoholu i osobne pozwolenie na prowadzenie lokalu gastronomicznego. W sklepie jest stolik i krzesła. Po godzinie 23 sprzedawany jest alkohol tylko w otwartych butelkach. Urzędnicy wiedzą o sprawie, ale nic nie mogą zrobić, przyznaje prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki.
5: Niemniej jednak spełnia wszelkie wymogi ustawy i nie możemy w tej chwili z tego powodu odebrać mu koncesji, dlatego próbujemy wszelkich możliwych ruchów, żeby ta sytuacja nie miała miejsca, żeby tej działalności nie prowadził.
3: Były rozmowy urzędników z przedsiębiorcą oraz kontrole z policją. Do tej pory nie było żadnych uchybień ze strony właściciela sklepu.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
3: I jeszcze sport. Lech i Jagiellonia w Lidze Europy. Polskie kluby dopełniły formalności w rewanżowych meczach czwartej rundy eliminacji i awansowały do fazy ligowej. Lech 2-2 zremisował z FC Thun i dwumecz wygrał 9-2, a Jagiellonia po wygranej 4-0 tydzień temu, tym razem na wyjeździe 2-1 pokonała Iberię Tbilisi.
6: Nie ma co ukrywać, że mamy w meczu 2 zwycięstwa, bilans bramek 6-1 i nawet jak ten dwumecz miał swoje momenty, kiedy przeciwnik przejmował inicjatywę, no to trudno się nie zgodzić, że to jest pełni zasłużony awans, z którego się na pewno bardzo cieszymy, bo to jest bardzo duża historyczna chwila.
3: Mówił trener Jagi Adrian Siemieniec. Dziś w Monako losowanie fazy ligowej Ligi Europy, po którym polskie zespoły poznają swoich rywali. Awansu, ale w Lidze Konferencji nie udało się wywalczyć pozostałym naszym drużynom. Raków 2-3 przegrał z Hajdukiem Split, a Górnik 1-4 z AS Monako.
7: Pogoda.
8: Jak to dobrze, Ania, że jesteś. Nie ma Wojtka, nie ma komu opowiadać o pogodzie. Może ty państwu powiesz, co się będzie działo.
9: No, damy radę.
8: No?
9: No, dzisiaj bardzo pogodnie i dużo cieplej. O poranku najcieplej w Szczecinie, 17 stopni, 16 w Opolu, Koszalinie i Zielonej Górze, 15 stopni w Poznaniu, Katowicach i we Wrocławiu, a na termometrach w Warszawie 14 stopni. Szczęśliwa 13 w Kielcach, Lublinie i Krakowie. Dziś najchłodniej, ja bym się tam chętnie wybrała, w Suwałkach, 11 stopni, ale to o poranku.
8: A ty nie lubisz, jak jest ciepło?
9: Ja uwielbiam, jak jest zimno.
8: No co ty mówisz?
9: Ale teraz informacja dobra dla ciebie. W ciągu dnia temperatury dziś od 30 do nawet 32 stopni. Tak będzie na zachodzie i południu kraju.
8: To południe, bo ja lecę do Krakowa zaraz. A ty, chciałam ci powiedzieć, zapraszam do Szkocji.
7: Na 9. Zielarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9.
8: Gwiazdka raczej nie dotyczy. Dzisiaj Ziętarska i Kruszyńska. Rzeczywiście w Szkocji to chłodniej by ci było.
9: Ja chętnie się wybiorę.
8: No właśnie, a co tam w raportach będzie?
9: No u mnie jeszcze więcej sportu. Będzie piłka nożna, siatkowa i tenis, ale oprócz tego, w związku z tym, że koniec wakacji, zapasem zapytamy o wyprawkę szkolną.
8: Dobra.

0: Ach, to pięknie gra do ostatniej nutki. Piątek, piąteczek, piątunio. Co tu się dzisiaj w ogóle generalnie wydarzyło?
1: Joanna, nie przejmuj się chłopakami. Kądziu na urlopie, a Wojtek poszedł do okulisty. Miał problem ze wzrokiem. Po prostu nie widział siebie dzisiaj w pracy.
0: To prawda, jest swoją drogą. Po prostu żaden z nich nie widział się dzisiaj w pracy. Ja za to się pakuję o 9, jak tylko skończy się 6-9, które uprawiam dzisiaj w pojedynkę. To jest, słuchajcie, naprawdę ewenement. To oczywiście ruszam do Krakowa na Rakowiznę. I nie ruszam tam sama, bo wy też się tam nie będziecie znajdować, co mnie bardzo cieszy. Z bardzo wieloma słuchaczami zamierzam się spotkać.
2: Piętara, Norwegia też się melduje na Rakowiznie dzisiaj i jutro. Ja dzisiaj lecę o 15:50 i jestem dzisiaj na festiwalu i jutro też. Także będzie, jest szansa, że się zobaczymy.
0: No jest szansa, słuchajcie, te wszyscy ci, którzy będą w Krakowie, to ja serdecznie zapraszam na strefę naszą eskorokową. Tam będziemy przebywać i z Klaudią też oczywiście i z naszą ekipą eskorokową, więc czekamy.
3: 6:9. Obowiązkowa pozycja radiowa. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
4: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
3: To był dobry rok. Już we wtorek po 21:00 w SC Rock.
4: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
3: Reklama.

0: Piąteczek, piątunio, a ja sobie siedzę sama, ale nie sama, bo was mam. Co wy w ogóle porabiacie w tenże piątek?
1: Asia, ty się nie przejmuj.
0: Aha.
1: Wysłałaś sama, a mnie żona samego z córką wysłała na pobór krwi celem wyłamania, czy alergikiem jest jakimś, czy nie. Kto ma gorzej?
0: Nie wiem, ale pamiętam, jak moja córka była mała i to były naprawdę niezłe hece, jak kiedyś razem z panią pielęgniarką goniłyśmy ją po całym korytarzu w przychodni, żeby ją zaszczepić. Nie było to łatwe, to nie są generalnie łatwe rzeczy. Słuchajcie, ale już po dziewiątej ja ruszam na rakowiznę. No i teraz Within Temptation, Piotr Rogucki. Dzisiaj koma, Within Temptation było w Poznaniu.

0: Ach, żałuję, że nie widziałam Within Temptation na żywo, ale za to na Rokowiźnie w Krakowie będę mogła zobaczyć na żywo Piotra Roguckiego i tam zresztą też na was czekam. Ale póki co, moi drodzy, raport i Ania Kruszyńska.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Całą noc walczyli z ogniem. Wielkopolscy strażacy dogaszają ogromny pożar hali produkcyjnej w miejscowości Bielsko w gminie Międzychód. Płonęło około 3000 metrów kwadratowych. W kulminacyjnym momencie na miejscu pracowało 20 zastępów strażaków. Na szczęście nie ma poszkodowanych. Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane. Akcja była skoordynowana, tak rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński mówi o działaniach agentów CBA na Dolnym Śląsku. Zatrzymano tam kilka osób w sprawie wyłudzenia pomocy popowodziowej. Chodzi m.in. o pieniądze przyznawane przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego, a do tematu wrócimy o 8.
1: To jest raport.
2: I jeszcze ważne przypomnienie dla rodziców. Cały czas można się starać o pieniądze z rządowego programu Dobry Start. To 300 zł na każde uczące się dziecko. Jeżeli pieniądze chcemy dostać do końca września, to wniosek trzeba złożyć jeszcze w sierpniu.
3: Przesłanie tego wniosku do 31 sierpnia gwarantuje wypłatę pieniędzy do końca września. Wniosek można złożyć tylko drogą elektroniczną. Można go przesłać na kilka sposobów przez aplikację mZUS, portal eZUS, bankowość elektroniczną albo przez portal Empatia.
2: Przypomina Anna Szaniawska, regionalny rzecznik ZUS w Małopolsce.
1: SK Rock Sport.
2: Piłkarze Lecha Poznań i Jagiellonii Białystok awansowali do fazy ligowej Ligi Europy. W czwartej rundzie eliminacji Ligi Konferencji odpadły Raków Częstochowa i Górnik Zabrze. Polskie siatkarki wygrały w Stambule z Niemkami 3-0. Drużyna Stefano Lavariniego pozostaje niepokonana. W ostatnim spotkaniu grupowym mierzy się dziś z Turcją. Rozlosowano turniejowe drabinki US Open. Rywalizacja w Nowym Jorku zacznie się w niedzielę. W tej pewny gry w wielkoszlemowym turnieju są cztery Polki. Świątek, Chwalińska, Fręch i Linet. Wciąż szanse na awans ma Martyna Kubka, która dziś zagra decydujący mecz eliminacji.
4: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski, Góralski w SC Rock.

0: sumie to wszyscy będą dzisiaj trochę cool kids. Niektórzy na rakowiźnie w Krakowie, tak jak ja, niektórzy korzystają z pięknej pogody, ale na was można zawsze liczyć, bo przecież bez suchara to jednak nie byłby piątek.
1: Cześć Asia, dzisiaj jesteś sama, więc nie muszę się martwić, że chłopaki mojego suchara nie zrozumieją. Na ciebie zawsze można liczyć.
0: Dzięki.
1: No i taki stary suchar z długą brodą. Co robią mechanicy w warsztacie Subaru? Rozkręcają imprezę. Pozdro, nara.
0: Pozdro, bardzo mi się to podoba. Swoją drogą dla wszystkich, że tak powiem, wtajemniczonych. Impreza ma, Subaru Impreza, ma taki silnik zwany bokserem, który bardzo charakterystycznie brzmi. I ja nigdy nie zapomnę, jak sprowadziłam się na osiedle, zaczęłam przyjeżdżać właśnie na to osiedle Subaru Imprezą i okazało się, że naprzeciwko mieszka bardzo piękny pies. Wielka sznaucerka, olbrzymka, a jej właściciele też jeździ Subaru Imprezą i pies trochę zgłupiał, bo psy bardzo dobrze rozróżniają dźwięki silnika. I jak ja podjeżdżałam pod blok, to ona wystawała taka, przyjechali tak, a nie, nie wiem, kim ty jesteś.
2: 6 na 9 w SC Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
3: Dwóch braci. Jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: Reklama.

0: To swoją drogą jest niezłe, że tam na tym utworze słychać Stinga i oczywiście Dire Straits, to wiadomo. Słuchajcie, tak sobie pomyślałam, że może by jakiś na przykład jednak sucharek przy piątku, bardzo proszę.
1: Cześć, Ziętara. Chcesz suchara?
0: Aha.
1: No to masz. Idą trzy ślimaki po torze i nagle nadjeżdża pociąg i słychać coś takiego.
0: Ja nie wiem, ale... No Boże, nawet dzwonek już nie działa, to jest poważna sprawa. Biedne te ślimaki, naprawdę, rozcilapciane przez pociąg. Ja poproszę o suchary bardzo chętnie, przyjmę suchary, wszystkie wariackie tematy. Czekam na Messengerze.

0: człowiek marzy w weekend? No, różne ma marzenia. Ja na przykład osobiście zawsze marzę o dobrej żywności. Mam nadzieję, że na Rakowiźnie będzie dobra żywność, ale tu słuchacz dzwonił wcześniej, że do Ubojni na Podlasie pojechał. Powiedziałam, że jadłabym tę kiełbasę i w razie czego zaproszenie mam.
1: Pani Anno, jesteśmy umówieni. Jak przywiozę mięcho, przerobię, przyjadę i poczęstuję. Pozdrawiam.
0: Dziękuję bardzo, chętnie przyjmę.
2: 6 na 9. Obowiązkowa pozycja radiowa. SROK. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony. Tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21. Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
3: Reklama.

0: Prezes PKO z zarzutami płatnej protekcji, ale nie traci funkcji. Trzy osoby aresztowane. Chodzi o aferę z pieniędzmi dla powodzian. W raporcie wyprawka szkolna sprawdzimy, czy wszystko gotowe.
1: SK Rock. Raport.
0: 8.1, Anna Kruszyńska, zapraszam. Prezes PKO-u z zarzutami i pytanie, co dalej z Polskim Komitetem Olimpijskim. Radosław P. odpowie m.in. za płatną protekcję w śledztwie dotyczącym giełdy Zonda Krypto. Mimo postawienia zarzutów nie traci automatycznie funkcji prezesa PKO-u. O tym, czy pozostanie na stanowisku, decydują władze komitetu zgodnie ze statusem organizacji. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
2: Odwołanie prezesa PKO nie następuje decyzją prokuratury ani ministra sportu, choć Jakub Rutnicki wzywa zarząd Komitetu Olimpijskiego do odwołania prezesa.
3: Mam taką nadzieję, że zarząd bardzo szybko się zbierze.
2: Taką decyzję musi podjąć zarząd. Od niej można odwołać się do Walnego Zgromadzenia Delegatów PKO, które jest najwyższą władzą komitetu.
4: Nie ma żadnej wątpliwości, że statut daje możliwość odwołania. My nie mamy takiej wątpliwości.
2: Mówi wiceprezes PKO Adam Konopka. Mimo złożenia pod koniec maja wniosku o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO w sprawie odwołania prezesa, ten nie zwołał go w wymaganym statutem terminie 30 dni.
1: To jest raport.
0: Są areszty po aferze z pieniędzmi dla powodzian. Trzy osoby trafiły za kraty. Nie ujawniono ich danych. Wiadomo, że w sumie CBA zatrzymało na Dolnym Śląsku 6 podejrzanych. To była skoordynowana akcja przeprowadzona w tym samym czasie.
5: Klasyka działania w takich wypadkach, żeby wszystkie zatrzymane osoby zatrzymać w tym samym czasie, żeby nie mogły się ze sobą kontaktować, porozumiewać i cokolwiek ustalać.
0: Informuje rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Zatrzymani to przedstawiciele trzech firm oraz były wysoki rangą urzędnik Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Usłyszeli zarzuty oszustwa i posługiwania się fałszywymi oświadczeniami w celu uzyskania pożyczek. Przypomnijmy, 4,5 miliona złotych

0: Takiego szczęścia nie miały inne polskie drużyny. Awansu, ale w lidze konferencji nie wywalczyli Raków Częstochowa i Górnik Zabrze.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: A my sprawdzamy, czy wszystko już gotowe. Koniec wakacji za pasem, pytamy więc o wyprawkę szkolną.
2: Czy macie już wyprawkę do szkoły?
3: Ja jeszcze nie.
4: Mam już prawie, że wszystko.
5: Nie, zeszyty niepotrzebne.
2: A dlaczego?
5: No ja na iPadzie piszę wszystko.
3: Mamy?
2: Wszystko?
3: Wszystko.
6: Plecak, piórnik, zeszyty, kredki, długopisy.
2: A podręczniki?
3: Podręczniki dostajemy ze szkoły. Jedynie ćwiczenia, jeżeli mają być dołożone do danego przedmiotu, to trzeba tam drobną opłatę uiścić. To, że dzieci otrzymują podręczniki ze szkoły, jest to jednak wielka ulga dla portfela rodziców. Szczególnie po wakacjach.
2: Dużo w tym roku trzeba wydać na wyprawkę?
3: Jak się nie szaleje, wybiera się tylko to, co jest potrzebne, to można niedużą sumę.
5: Same podręczniki to potrafią kosztować 400.
3: Tak 6 stówek wyszło.
0: A tematem zajęła się Elżbieta Piotrowska.
7: Pogoda.
2: Matko, jak ja się cieszę, że ja mam to za sobą. Jak ja sobie przypomnę te jazdy typu w 3 linie, w 2 linie, w kratkę w zieloną, w kratkę niebieską. A może kredki nie takie, te świecowe.
0: No, nie,
2: te...
0: ja uwielbiałam kredki, flamastry i farby.
2: No nie, to ja to bym to też lubiła, ale czemu to trzeba tak wszystko, rozumiesz, pod dyktant? Co w pogodzie, Aniu?
0: No poranek z bardzo przyjemną temperaturą. Najcieplej teraz w Szczecinie 18 stopni, 17 w Opolu i Zielonej Górze, w Poznaniu 16 stopni, 15 w Gdańsku, Bydgoszczy, Warszawie i Lublinie. W ciągu dnia przeważnie słonecznie, przelotne opady deszczu oraz lokalnie burze jedynie na krańcach zachodnich. Temperatura od 23 stopni na północnym wschodzie, około 25 w centrum, do 32 na południowym zachodzie.
2: Czyli mogę w mini wyskoczyć w Krakowie. Tak?
0: Tak jest.
2: Super.
8: SK Rock. 6 na 9.
9: Siedlarska, Olszewski, Góralski.
8: Od 6 do 9
9: w SC Rock.
2: Bardzo mi się podoba, że się to nic nie zgadza. Oprócz Ziętarska. Ziętarska, Kruszyńska. Ania, czy ty widziałaś kiedyś faceta, który poszedł na depilację? Taką ziu, plastrami?
0: Nie.
2: Nie.
0: A to odważny musi być taki
2: odważny
0: facet.
2: Nie? No ja bardzo. O takich będę mówić. Co u ciebie?
0: A do Krakowa wiesz, że możesz jechać z prędkością 250 km na godzinę?
2: Co ty mówisz?
0: Aha, tak odbędzie od niedzieli. O pół godziny skróci się czas przejazdu pociągiem z Warszawy do Krakowa.
2: Ładnie.

0: To oczywiście Edyta Bartosiewicz i tatuaż trochę mnie korci, bo ja widziałam, że Krzyś, nasz kochany skorokowy, z którym się dzisiaj spotkam na rokowiźnie, zrobił sobie na rokowiźnie w Poznaniu tatuaż. Trochę mu zazdroszczę, zobaczymy, co z tego będzie. Ale słuchajcie, nie, ja obiecam o depilacji mężczyzn. To jest niesamowite. Ja przeczytam taką informację, że Japończycy walczą z upałem właśnie za pomocą depilacji całego ciała. Stało się to dlatego, że jest im potwornie gorąco i wraz ze wzrostem wartości na termometrach coraz więcej facetów decyduje się na depilację różnych części ciała. Im więcej wydepilowanych części ciała, tym twierdzą, że jest im lżej. Podobno ma to przynieść komfort w ciągu tych dni, przewiewność. No wiadomo, że włosy grzeją, tak? No to jest jasne, ja też chodzę ze związanymi włosami, jak jest gorąco, ale ja tak się zastanawiam swoją drogą, bo w ogóle podobno w niektórych klinikach to coraz trudniej znaleźć wolny termin na depilację. I ja myślę sobie, że kurczę, rzeczywiście musi być gorąco, bo przecież normalnie żaden facet by tego raczej nie wytrzymał. Chyba, że któryś z was to lubi takie rzeczy, no to dajcie znać.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A teraz już Nickelback i Leave Me Behind.

0: 6 na 9 Rock. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
1: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
0: Reklama.

0: W kwestii wyrywania się na wolność to mamy akurat dobre informacje. Dzisiaj każdego to czeka, bo w końcu jest piątek, piąteczek, piątunio, więc na pewno się to wam dzisiaj przydarzy, ale jak piątek, to oczywiście czas na suchary i nie zawodzicie mnie, jak ja wam dziękuję, naprawdę, proszę.
1: Cześć, Eskarok, ja mam taki sucharek piątkowy, aha, motoryzacyjny. Wiecie, jak powiedzieć, że hak od una jest u ojca? Hakuna Matata. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam serdecznie.
2: Synku, a skąd ty masz te jabłka? A z sadu sąsiada. A sąsiad o tym wie? No tak, przecież mnie gonił.
0: Mam taką serdeczną znajomą, która swego czasu bardzo lubiła, jak to mówi, chodzić w Szkodę. Mówiła, patrz, świętara, kapusta, chodź, biegiemy w tę kapustę. Mówiłam, zostaw, przecież to jest nie twoja kapusta. Mówi, dobra, ale jedna przecież, nikomu to nie szkodzi. To samo dokładnie robiła w Grecji, patrzyła, mówiła, ty zobacz, świętara, arbuzy, chodź na arbuzy. No i tak mnie właśnie wodziła na pokuszenie i od czasu do czasu rzeczywiście przytargiwałyśmy jakiegoś arbuza kradzionego, niestety. Nie wiem, czy powinnam się przyznawać. Ezoteryczny Poznań to na antenie Eski Rok. Już po dziewiątej przeniesie jaro, ale póki co Joanna Ziętarska, jestem z wami.

0: O, auta, właśnie. Czyli coś o mnie. No to na razie hops do Meliny, a potem już raport i Ania Kruszyńska.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Witold Szabłowski.
3: Bo ja nie wierzę w to, że można żyć i mieć dobrosąsiedzkie stosunki z trupami w szafie. Więc ja widziałem od początku, jak te trolle działają, jak ci wszyscy Wołyń pamiętający, wiesz, gdzie wchodzisz w profil kogoś, kto Wołyń pamięta i tam wiesz, i masz same kotki, pieski i antyukraiński content, nie? I gaśnice. I nagle się okazuje, że wiesz, z kim masz do czynienia, wiesz, skąd te posty są pisane.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
4: Eska Rock. Raport.
5: 8.30, Anna Kruszyńska, zapraszam. Nawet do godziny 12 mogą potrwać utrudnienia w ruchu na drodze krajowej numer 74 w Ćmińsku. Dziś nad ranem doszło tam do zderzenia dwóch samochodów ciężarowych. Obaj kierowcy trafili do szpitala. Jeden z nich, 64-letni mężczyzna, w stanie ciężkim walczy o życie.
6: Trwają ustalenia dokładnych okoliczności zdarzenia oraz tożsamości kierującego pojazdem marki DAF. W miejscu wypadku ruch odbywa się wahadłowo. Apelujemy o zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do poleceń służb pracujących na miejscu zdarzenia.
5: Mówi Jacek Borek z kieleckiej policji.
4: To jest raport.
5: Katowicki sąd rozpatrzy dziś wniosek prokuratury o umorzenie postępowania wobec Mieszka R. Mężczyzna jest podejrzany o brutalne zabójstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Biegli ocenili, że był niepoczytalny. W kwietniu taki wniosek złożyli warszawscy prokuratorzy. Domagali się w nim umorzenia i umieszczenia 22-latka w zakładzie psychiatrycznym. Do tragedii doszło w maju 2025 roku. Student prawa zaatakował siekierą 53-letnią portierkę uczelni. Zadał kobiecie wiele ciosów, zmarła na miejscu. Ranny został ochroniarz, który próbował jej pomóc, w ciężkim stanie trafił do szpitala. Mieszko R. usłyszał zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, znieważenie zwłok i usiłowania zabójstwa. W najbliższą, a zarazem ostatnią w tym roku wakacyjną niedzielę sklepy będą otwarte, a kolejna niedziela handlowa przypadnie dopiero w grudniu.
4: SK Rock Sport.
5: Polskie siatkarki zagrają dziś o pierwsze miejsce w grupie Mistrzostw Europy. Na koniec tej fazy czeka je jednak najtrudniejsze spotkanie, bo ich rywalkami będą Turczynki, czyli aktualne mistrzynie Europy. Obie reprezentacje pozostają niepokonane i już wcześniej wywalczyły sobie awans do 1/8 finału, a początek spotkania o godzinie 18. Wcześniej, bo o 13 zaplanowano losowanie fazy ligowej Ligi Europy i Ligi Konferencji. Polskich kibiców interesuje zwłaszcza ta pierwsza, w której zagrają dwa polskie kluby, Lech i Jagiellonia. Wczoraj rozlosowano także spotkania Ligi Mistrzów. W niej zapowiada się kilka szlagierowych pojedynków, na przykład między Paris Saint-Germain a Barceloną i Manchesterem City, czy Arsenalu z Bayernem Monachium i Realem Madryt.
1: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski, Góra.

0: Unconditional, czyli bezwarunkowo. Ja bezwarunkowo naprawdę uwielbiam to, że pozwalacie mi przetrwać 6 na 9 solo, ale właściwie to z wami, że dzwonicie do mnie i dajecie znać w każdej sprawie.
1: Cześć, Dziętara, chcesz suchara?
0: Aha.
1: No to nie będzie suchar. Ale zastanawiam się, czy myślałaś kiedyś, że można postawić źle trójkąt za samochodem, który się zepsuł. Można. Można go postawić tak, że go widać nie z tej strony, co trzeba. Troszeczkę źle o 90 stopni. Pozdrawiam pana na 297 kilometrze A2 z Warszawy na Terespol. Dobrego dnia wszystkim i bezpiecznej drogi.
0: Dobrego dnia, bardzo pięknie dziękuję za bezpieczną drogę, bo bezpieczna droga się przydaje, już za 20 minut wsiądę do samochodu i będę podążać w stronę Krakowa. Tak, niestety widziałam źle ustawione trójkąty już w moim życiu. Widziałam, jak ktoś kiedyś walczył, bo nie wiedział, że tam się nóżki rozkładają w tym trójkącie i oczywiście go cały czas zwiewał, próbował go jakoś tam ogarniać kamolem. Tak, miejmy nadzieję, moi drodzy, przede wszystkim, że ten weekend będzie bezpieczny.
2: 6 na 9. Obowiązkowa pozycja radiowa. Rock.
3: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
4: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
3: Reklama.

0: Gabrysia zostawiła wspaniałą głosóweczkę z podpisem ulubiona seria Suchary dla Ziętary.
1: Taka ciekawostka. Wiecie, że pierwszą oznaką Alzheimera jest to, że zapomina się imion. Normalnie straszne, aż się włos na głowie, Zygmunt. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam. Zygmunt. Coś mi się kołacze. A już wiem, Zygmunt, taki gość, on w telewizji był, w Sopocie. Widziałam. Dawidek, pozdrawiam cię bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Teraz Meredith Brooks i Bitch. Jeden z utworów, których tekstów po prostu... No, kocham ten tekst.

0: bardzo serdecznie dziękuję za to, że poprowadziliście ze mną razem 6 na 9. To niełatwa sprawa jest, ale bez was by się to naprawdę nie udało. Ja w takim razie pakuję się do wozu i spadam na rakowiznę do Krakowa zobaczyć się, mam nadzieję, z częścią przynajmniej z was. Poza tym pięknego weekendu wam życzę. No i zostawiam was w najlepszych rękach oczywiście. Ani Kruszyńskiej, raport za chwilę.
1: Ogłaszam koniec audycji!
2: To było 6 na 9 w SC Rock. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
3: Reklama.

0: poprawka w nowelizacji prawa energetycznego. Czy będzie weto prezydenta? Jak się zachować, gdy nagle zawyje syrena? Jutro krajowy trening reagowania. Zmiana od niedzieli. Podróż z Warszawy do Krakowa krótsza o pół godziny.
1: SK Rock. Raport.
0: 9.1, Anna Kruszyńska, zapraszam. Jedno zdanie i potencjalnie setki milionów złotych w grze. Chodzi o zapis, który pod koniec lipca trafi do nowelizacji prawa energetycznego. Jego sens jest prosty. Część tak zwanych umów widmo o przyłączenie do sieci ma zostać uznana za niewygasłą, a to może mieć ogromne znaczenie dla przedsiębiorców chcących realnie inwestować na rynku energii. Szczegóły zna Mateusz Chłystun. Dlaczego ta poprawka ma tak duże znaczenie?
2: No bo dziś samo miejsce w kolejce do sieci jest niezwykle cenne. Można mieć działkę, inwestora i gotowy projekt, ale bez możliwości przyłączenia elektrownia albo magazyn energii i tak nie powstaną. Ten problem od dawna znało państwo i dlatego wiosną wprowadziło nowe przepisy. Miały one oczyścić system z tak zwanych projektów zombie. Takich, które zajmowały miejsce w sieci, ale nie były realizowane. Inwestor musiał pokazać, że naprawdę buduje. W przeciwnym razie mógł stracić umowę na przyłącze. I wtedy pojawiła się nowelizacja, do której na etapie prac w komisji dopisano dodatkowy artykuł. Może on pozwolić określonej grupie inwestorów zachować te umowy, które wcześniej mogły wygasnąć, czyli de facto cofa najważniejsze założenia tej reformy.
0: Przepisy są już na biurku prezydenta. Kancelaria mówi o szkodliwym lobbingu. Jeszcze dziś Karol Nawrocki ma podjąć decyzję w tej sprawie.
3: To jest raport.
0: Rząd dopina projekt budżetu na przyszły rok. Rusza właśnie posiedzenie Rady Ministrów o finansowym planie na 2027. Wśród priorytetów są ochrona zdrowia, inwestycje w energetykę i obronność.
4: 5% budżetu na obronność to jest tak średnio dwa razy więcej niż inni członkowie NATO. Nie dlatego, że chcemy, tylko dlatego, że musimy.
0: Zaznacza premier Donald Tusk. Więcej ma pójść również na ochronę zdrowia, w planie nawet 17 miliardów rocznie, a do tego jeszcze większe pieniądze na transformację energetyczną.
4: To jeszcze nie dziś będziemy beneficjentami tych inwestycji, ale dzięki nim będziemy mieli energię w przyszłości, ona będzie tańsza niż w tej chwili.
0: A ostateczny projekt budżetu rząd powinien przyjąć i przesłać do Sejmu najpóźniej do końca września. Jak się zachować, gdy nagle zawyje syrena lub pojawi się realne zagrożenie? Tego mamy się dowiedzieć podczas krajowego treningu reagowania. Ogólnopolska akcja odbędzie się jutro.
5: Jednym z najważniejszych elementów będzie rozpoznawanie sygnałów alarmowych, gdzie szukać potwierdzonych informacji i kiedy zastosować się do zaleceń służb. Nie zabraknie

0: Większość, czy prawie wszystkie pociągi będą kierowane już trasą normalną.
1: Ten czas przejazdu zmniejszy się o ile?
0: Czas przejazdu w porównaniu z objazdami przez Dąbrowę Górniczą skróci się około 30 minut.
2: Z Piotrem Wyborskim, prezesem Polskich Linii Kolejowych, rozmawiał Rafał Różycki. A w ramach jesiennej korekty rozkładu jazdy pociągi wrócą na zmodernizowaną trasę między Pszczyną a Żorami na Śląsku. Z kolei w Łódzkiem krótsze będą przejazdy między Skierniewicami a Łowiczem.
3: Pogoda.
2: Dziś pogodnie, słonecznie i ciepło. Temperatura od 23 stopni na północnym wschodzie, około 25 w centrum, do 32 na południowym zachodzie. Przelotne opady deszczu oraz lokalnie burze jedynie na krańcach zachodnich, a ciśnienie w południe 1008 hektopaskali.
3: Eska Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: Od zachodu nadciąga taka szklana pogoda, ale jeszcze przez chwilę, jeszcze przez moment do nas nie dojdzie. Podobno wieczorem i w nocy ma porządnie lać w zachodniej części Polski, a potem to wszystko przesunie się na wschód. Ale będziemy do szczegółów jeszcze pogodowych do Państwa dzisiaj się wracać. Nie teraz. 13 minut po 9. Pan Jaro mówi dzień dobry. Zapraszam na kultowe piątkowe historie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Kultowy wokal i chyba już kultowy gitarzysta. Dexter Holland to ten od śpiewania, a ten, który gra na gitarze i w sumie głównie odpowiada za piosenkę Never Gonna Change, nazywa się Billy Morrison.

0: Przepiękne nagranie. Bardzo lubię to POD i Alive, które mieliśmy okazję Państwu teraz zagrać w SC Rock. A teraz przeniesiemy się w czasie. I to naprawdę, Henren, daleko.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Do sierpnia roku 64, gdy The Beatles bili na bijącej rekordy trasie w USA. 28 sierpnia, 62 lata temu, po koncercie w Nowym Jorku na Forest Hills Tennis Stadium, spotkali się w hotelu z Bobem Dylanem i jego przyjacielem, dziennikarzem Alem Aronowiczem. Anegdota mówi, że Bob Dylan sam chciał się zobaczyć z Beatlesami i zapalić z nimi tego śmiesznego papieroska, gdyż źle zrozumiał słowa piosenki, którą zaraz Państwu zagram. I want to hold your hand. W głowie Dylana I can't hide zamieniło się w I get high, czyli sformułowanie opisujące też może opisujące stan po zapaleniu zioła. McCartney żartował później, że do spotkania z Dylanem, jeżeli chodzi o używki, The Beatles kosztowali tylko szkockiej. Wydarzenia z tamtego wieczoru zdają się potwierdzać te słowa. Pierwszego skręta, jakiego wyjął z kieszeni amerykański Bart, Lennon oddał Ringo Starowi, określając go mianem królewskiego testera. No a Ringo, tak jak mówi Paul McCartney, nie znając zwyczajów palenia marihuany, spalił podobno całego jointa sam. Potem poszło już dużo sprawniej. Bob kręcił kolejne jointa, cała szóstka kosztowała je przez całą noc. John Lennon wspomina później, że te śmieszne papieroski towarzyszyły Beatlesom również przy śniadaniu następnego dnia. I won't hold your hands.

0: Piękne początki. Pięknego zespołu, który mam nadzieję jeszcze wiele pięknych rzeczy dla nas nagra. Może niekoniecznie tak postgrunge'owych jak ten teksański, ale niech żyją, niech funkcjonują. Jestem jak najbardziej za tym. No dobrze, cóż tam jeszcze się wydarzy w tej godzinie? Między innymi piosenka, która opowiada o końcu roku szkolnego. A dlaczego będziemy mówić o niej dokładnie w momencie, gdy kończą się wakacje? O tym zaraz Państwu szczegółowo opowiem.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. ESCRO.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00.
2: ESCRO.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESCRO.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w ESC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
4: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Reklama.
6: ESCRO Rock. Radar.
7: Zapraszamy. Michał Prokopowicz. Huk odrywających się brył lodu zamiast oklasków i scena na wyspie, która jeszcze niedawno nie istniała. W takich warunkach zespół Organek zagrał niezwykły koncert na Spitsbergenie, by zwrócić uwagę na problem zmian klimatycznych. Wyprawa na kraniec świata okazała się dla muzyków potężnym doświadczeniem, a lider grupy Tomasz Organek przyznaje wprost: to było szokujące. Więcej o tym doświadczeniu przeczytacie na eskarok.pl.
6: Eskarok Radar.
8: What's happening? This is the devil without a cause, Kid Rock.
9: This is Jack White.
10: Cześć, Tulipa. Słuchacie ESCRO Rock.

Boys of Summer zespołu Ataris. A teraz piosenka School's Out. Bez wątpienia jeden z najsłynniejszych utworów w dorobku Alice'a Coopera. W książce Legendarny przebój rocka Nathana Bracketta można przeczytać, że artysta zaczepnął frazę koniec szkoły ze starego filmu i było to slangowe wyrażenie oznaczające weź się w garść. Sam Cooper wspomina, że do napisania piosenki zainspirowało go pytanie dziennikarza o najpiękniejsze minuty jego życia. Miał wtedy odpowiedzieć, są dwa razy w ciągu roku. Jeden to poranek bożonarodzeniowy, a następny to trzy ostatnie minuty ostatniego dnia szkoły, kiedy człowiek siedzi i w powietrzu czuć klimat dopalającego się lądu. 28 sierpnia roku 72 piosenka zdobyła szczyt brytyjskiej listy przebojów. Akurat w momencie, gdy do tamtejszej szkoły wróciła tamtejsza młodzież po wakacjach. Przypadek? Nie sądzę.

0: Purple Rain pana Prince'a. Piosenka z albumu, który, ciężko w to uwierzyć z dzisiejszej perspektywy, aż 24 tygodnie spędził na pierwszym miejscu listy Billboard 200, czyli tej listy, która liczy szczegółowo sprzedaż płyt w Ameryce, więc przez pół roku płyta pana Prince'a była najchętniej kupowanym krążkiem w tym kraju. Wow, to naprawdę do dziś robi wielkie wrażenie. 10 za moment i raporterski rok przed nami.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Co wymyślił pan Ettore Bugatti? Pomyślał sobie, kurczę, mam super silniki, zrobię ci ja super pociąg. I jak powiedział, to kurczę.
1: Łukasz Bąk.
3: Ten oto człowiek w 92 roku wpadł na pomysł. Kurde, chcę stworzyć takie auto, które będzie jechało ponad 400 na godzinę, będzie samochodem cywilnym i będzie miało ponad 1000 koni mechanicznych.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.
1: Autopromocja.
7: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.00. Playlista osobista.
8: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21.00 w SC Rock.
8: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.
9: Premier chce ponownego głosowania w sprawie rynku kryptowalut. Utrudnienie na Pomorzu, zablokowana trasa kaszubska w kierunku Szczecina. Przez młodych nazywany narodowym dziadkiem zmarł król Norwegii.
10: SK Rock. Raport.
9: 10. Anna Kruszyńska, zapraszam. Polityczne echa afery Zonda Krypto i zarzutów dla prezesa PKOL-u. Premier chce ponownego głosowania nad wetem prezydenta do ustawy o kryptowalutach. Szef rządu zwróci się do marszałka Sejmu w tej sprawie. Karol Nawrocki zawetował, przypomnijmy, projekt ustawy o regulacji rynku kryptowalut.
11: To jest chyba ten moment, kiedy już nikt nie będzie miał czelności powiedzieć, że nie ma sprawy albo że mamy dużo czasu.
9: Mówi premier Donald Tusk i dodaje, że Polska potrzebuje regulacji rynku kryptowalut, by uniknąć takich sytuacji jak w przypadku Zonda Krypto. Szef rządu twierdzi, że jak to ujął, brudny biznes tej giełdy był bardzo mocno powiązany ze środowiskiem PiS.
11: To jest ważne też dla przyszłych zdarzeń w Polsce. Musimy mieć ustawę, która reguluje ten rynek. Dziś już nikt nie może mieć wątpliwości. Narobiliście bardzo dużo zła. Wpakowaliście się w bardzo brudny interes. Mówię tutaj o tych wszystkich, którzy korzystali z tych pieniędzy.
9: Zonda Krypto przestała wypłacać środki swoim klientom w kwietniu. Wczoraj sąd w Estonii formalnie potwierdził upadek giełdy. Uwaga kierowcy, na Pomorzu zablokowana jest trasa kaszubska, czyli ekspresowa szóstka. Na wysokości węzła Szemut osobówka zderzyła się z pojazdem służby drogowej. Ranna jest jedna osoba. Jezdnia w kierunku Szczecina jest zablokowana, a utrudnienia mogą potrwać do południa.
10: Słuchacie raportu w SC Rock.
9: Zmarł król Norwegii Harald V, miał 89 lat. Monarcha od 17 sierpnia przebywał w szpitalu w Oslo, gdzie był leczony z powodu niedokrwistości hemolitycznej. W kraju ogłoszona została żałoba. Pod Pałacem Królewskim w stolicy zbierają się mieszkańcy, by oddać hołd władcy. Król był bardzo ważną postacią. Często pokazywał publicznie wsparcie, szczególnie nam młodym. Był nazywany nawet naszym narodowym dziadkiem, bo sprawiał, że wszyscy czuliśmy się bezpiecznie. Był dla nas takim symbolem bezpieczeństwa i był w tym świetny. Harald V rządził 35 lat.
12: SK Rock Biznes.
9: Blisko 80% Polaków obawia się, że wyciek danych osobowych może zagrozić ich finansom, a 33% zetknęło się z takim zdarzeniem osobiście lub w otoczeniu. Badanie Cyberbezpieczeństwo Polaków zostało zrealizowane na zlecenie BIK przez Instytut Badawczy Quality Watch. Inspekcja handlowa prześwietliła promieniowaniem rentgenowskim 20 modeli głośników bezprzewodowych. Sprawdzała w nich zawartość ołowiu, rtęci, kadmu, chromu i bromu. Trzy modele półtorakrotnie przekraczały dopuszczalną normę zawartości ołowiu, podał dziś UOKiK. Na żywność i produkty codziennego użytku najwięcej pieniędzy przeznacza 73% Polaków. Wynika z opublikowanego niedawno badania. Niemal co trzecia osoba przyznaje, że wystarcza jej na wszystkie potrzeby i może regularnie oszczędzać. I jeszcze aktualne kursy walut. Dziś za dolara trzeba zapłacić 3,72 zł, za euro 4,33 zł. Aktualny kurs franka to 4,62 zł, a funta 5,05 zł.
12: Pogoda.
9: Dziś w ciągu dnia przeważnie słonecznie, na krańcach zachodnich możliwe przelotne opady deszczu oraz lokalnie burze. Temperatura od 23 stopni na północnym wschodzie, około 25 w centrum, do 32 na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, przeważnie południowo-wschodni.
12: Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: dlaczego, ale moi znajomi, cały Włoktowiar w Poznaniu pisze o jakichś miejscowościach, do których możemy jeszcze pojechać w tym roku na krótkie wakacje. Podobno w Białymstoku mają tak samo. Ciekawe. O 13 losowanie Ligi Europy. Proszę trzymać kciuki. 13 minut po 10 to John Bon Jovi i jego Blaze of Glory, a teraz z mojego rodzinnego miasta pan Grzegorz Kupczyk.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: państwo kochają Polskę. To Sztywny Palazji i spotkanie z Westerok. A teraz będzie o artyście, który chwilę temu dosłownie grał na festiwalu Rock na Bagnie.
1: Kultowe historie w Esce Rock.
0: Ale nie przyjechał ze swoimi The Stranglers. Z nimi nagrał przed laty 12 albumów studyjnych i stworzył ponadczasowe przeboje, z których jeden zaraz państwu tu w Esce Rock zagra. Hugh Cornwell, człowiek ma dzisiaj urodziny. Wokalista, kompozytor, gitarzysta, przed laty, tak jak mówiłem, lider, współzałożyciel legendarnego zespołu The Stranglers. Rocznik 49, a więc łatwo policzyć, że ma dzisiaj 77 urodziny. Skin Deep, The Stranglers.

0: piorunująco dobra piosenka, prawda? Ace piorundece w Este Rock. Dobrze, dobrze. Co jeszcze się przed nami wydarzy? Będziemy grać pewną bardzo krótką piosenkę, która ma pewną magiczną liczbę ze sobą związaną. To za moment, bo najpierw ONA i kiedy powiem sobie dość.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
2: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
1: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00.
2: Łukasz Szeciłowski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
3: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
1: Reklama.
4: Greetings, my name is Brandon, I'm in the band Incubus.
5: Zespół Perfect, Grzegorz Markowski.

kiedy powiem sobie dość zespołu ONA. A teraz piosenka z dwójką w tytule, która w ogóle ma taką magię liczby 2, bo trwa dokładnie 2 minuty i 2 sekundy. Składa się z dwóch zwrotek i dwóch refrenów. Była drugą piosenką na albumie i z tego co pamiętam drugim singlem. No i dotarła do, tak, drugiego miejsca na brytyjskiej liście przebojów. Blair i Song 2.

0: How You Remind Me, zespół Nickelback. Teraz 11. Pani Ania w raporcie z najnowszymi doniesieniami z kraju i ze świata, a my potem wrócimy z nie najnowszymi, tylko prehistorycznymi doniesieniami ze świata muzyki. Pierwszą piosenką po 11 będzie We Will Rock You grupy Queen.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Zasadniczo to ja kocham wszystkie zwierzęta, nieważne czy to czworonożne, dwunożne, czy takie, które żyją w morzach i oceanach, czy rzekach, byle wylądowały mnie na patelni. Trzymajcie się, nara.
3: A myślicie, że to krewetki to nie mają uczuć? Albo śledzie?
4: No śmiernice to mają nawet bardzo, bardzo, bardzo dużo myślący mózg.
5: No właśnie, dlaczego pani w sklepie nie dajemy napiwku?
3: No właśnie.
5: No właśnie, ja też nie wiem. No
3: a jak pani pyta, czy może być winna grosik, to wielka afera.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: Wczoraj został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Dziś prezes PKOL znów będzie zeznawał. Może kosztować państwo miliony. Nowy zapis w ustawie Prawo energetyczne. W raporcie losowanie w Monako, Lech i Jagiellonia poznają rywali w Lidze Europy.
1: SK Rock. Raport.
0: 11. Anna Kruszyńska, zapraszam. To jeszcze nie koniec przesłuchania. Dziś prezes PKOL znów będzie zeznawał. Wczorajsze czynności zostały przerwane z uwagi na późną porę. Radosław P. usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz faworyzowania wybranych wierzycieli. Do afery Zonda Krypto odniósł się także premier. Sprawa jest śmiertelnie poważna. Ten bardzo ponury serial będzie wyjaśniany i dowiemy się jeszcze niestety wielu przykrych rzeczy, podkreśla szef rządu.
2: To już nie jest jakaś zwykła łapówka, jakiś jeden polityk przekupiony, tylko wygląda to na system dobrze zorganizowany, w którym pojawiają się te nazwiska, które już znamy z innych złych sytuacji.
0: Donald Tusk zapowiedział, że zwróci się do marszałka Sejmu o ponowne głosowanie weta prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów.
1: To jest raport.
0: Najpierw zapisu nie było, potem nagle pojawił się w ustawie i dziś rodzi pytania o to, kto i dlaczego zabiegał o jego wprowadzenie. Chodzi o artykuł 3 nowelizacji prawa energetycznego, która trafiła na biurko prezydenta. Eksperci z branży ostrzegają, że te kilka dopisanych zdań może kosztować państwo miliony. Dlaczego? To pytanie do naszego dziennikarza Mateusza Chłystuna.
3: Nowy artykuł w ustawie dotyczy umów o przyłączenie do sieci energetycznej, takich, które widnieją tylko na papierze, bo w rzeczywistości nie są realizowane i blokują potencjalne inwestycje. Nowe przepisy miały sprawić, że w takim przypadku umowa mogła zgodnie z prawem wygasnąć. Wprowadzona poprawka cofa de facto jednak ten zapis, czyli unieważnia założenie całej ustawy. Pałac Prezydencki, który analizował przyjęte przepisy, mówi wręcz o szkodliwym lobbingu, który wymusił na członkach Sejmowej Komisji do Spraw Deregulacji umieszczenie dodatkowego artykułu w ustawie. Prezydent ma więc dziś ogłosić decyzję, czy zawetuje napisane w ten sposób nowe prawo energetyczne.
0: Szczegóły sprawy w artykule naszych dziennikarzy na se.pl. Gaszą pożary i ratują ofiary wypadków w wirtualnej rzeczywistości. Wielka Straż Pożarna z Osiny pod Bełchatowem to jedna z nielicznych jednostek w kraju, która wdrożyła do szkoleń technologię VR. Strażacy zakładają specjalne gogle i w bezpiecznych warunkach ćwiczą najtrudniejsze scenariusze bojowe.
4: Zakładając okulary, przenosimy się całkowicie w inną rzeczywistość. Nasz mózg tak naprawdę odbiera tylko te bodźce, które tam są. Jest dźwięk, jest obraz. Widzimy osobę na przykład leżącą na podłodze.
5: Podnieś gazę z torby i przyciśnij ją do rany, aby zatamować krwawienie.
4: Pozwala nam ten program nabrać takich nawyków, nauczyć się po prostu takich automatyzmów.
6: Możemy przypomnieć sobie procedury, możemy przećwiczyć różne sytuacje kryzysowe, zdarzenia, które nam się mogą pojawić na akcjach.
0: Z druhami Łukaszem Stępniem i Michałem Nickiewiczem rozmawiał Rafał Różycki.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Dziś poznamy rywali polskich zespołów w Lidze Europy. W Monako odbędzie się losowanie. Zagrają w nich Lech Poznań i Jagiellonia Białystok. Jak mówi skrzydłowy Jagi Kajetan Szmyt, wśród potencjalnych rywali jego koledzy z drużyny mają jednego wymarzonego.
7: Słyszałem, że każdy z chłopaków mówił, że Milan, więc może być Milan. Myślę, że im lepsze drużyny, im większe drużyny, to dla nas lepiej, no bo to są po prostu marzenia i trzeba je spełniać, żeby grać z najlepszymi.
0: Losowanie rozpocznie się o 13:00. Wczoraj rozlosowano także spotkania Ligi Mistrzów. W niej zapowiada się kilka szlagierowych pojedynków, na przykład między Paris Saint-Germain a Barceloną i Manchesterem City, czy Arsenalu z Bayernem Monachium i Realem Madryt.
8: Ale gdyby taki Lech trafił na przykład Milan, Celtic, Crystal Palace i Besiktas, to też byłaby taka prawie ligo mistrzowska.
0: Może też trafić na Marsylię.
8: No, to wtedy bym wolał na wyjeździe i pojadę.
1: Pogoda.
0: Szykuje się gwałtowna zmiana pogody. Dla ponad połowy kraju IMGW wydało ostrzeżenia. Alerty drugiego stopnia przed burzami obowiązują w Lubuskiem, Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Nawałnice prognozowane są tam gdzieś w nocy. Zanim jednak się pojawią, w południowo-zachodniej Polsce obowiązują ostrzeżenia przed upałem. Dziś w ciągu dnia słonecznie, temperatura od 23 stopni na północnym wschodzie, około 25 w centrum, do 32 na południowym zachodzie, a ciśnienie w południe 1008 hektopaskali.
1: Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

Ależ te akustyki robią tu robotę. Nie trzeba wcale grać ostro, żeby było pięknie, prawda? Kołyszanka dla nieznajomego. Zespół Perfect. A teraz pojawi się kapela o nazwie U2. Za moment powinna ukazać się ich nowa płyta. Ten termin już był ustalony podobno na koniec lata, ale coś tam się dzieje w głowach chłopaków z Dublina, że ten termin, który miał

0: być ogłoszony już jakiś czas temu, przesunęli w czasie, znaczy ogłoszenie premiery nowej płyty. Ciekawe dlaczego.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Tym bardziej, że te piosenki są już nagrane i gotowe od dawna. Street of Dreams to jedna z nich. YouTube.

0: You Get What You Give, New Radicals. Przerabiając trochę tytuł tej piosenki, można na przykład powiedzieć, biorąc pod uwagę koniec wakacji i za chwilę początek roku szkolnego, że wyciągasz z plecaka to, co do niego wkładasz. Więc drodzy rodzice, proszę sprawdzić przed 1 września, czy czasem od czerwca nie ma tam w nich, w tych waszych plecakach, waszych płociech jeszcze czerwcowych kanapek.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Słuchacz Michał pisze, że on o dziwo żadnych kanapek w plecakach nie znalazł. No dobrze, czas na naprawdę wyjątkową artystkę. Ja wiem, czasem to wyjątkowe, wyjątkowa, wyjątkowi używa się na wyrost. Ale dziś rzeczywiście urodziny jednej z najbardziej charyzmatycznych artystek ostatnich lat. Dzikiej i swawolnej dziewczyny, która bywa zadziorna i bezkompromisowa. Dokładnie 40 lat temu przyszła na świat Florence Welch z zespołu Florence and the Machine. Dziewczyna, której kariera mogła się zakończyć dość szybko, a w zasadzie nawet jeszcze przed jej początkiem, a zaczęło się, jeżeli chodzi o tę historię, dość niewinnie, bo razem z siostrą Florence zaczytywała się w baśniach braci Grimm, budowały tam dziewczyny z kartonów zamki, przebierały się w dorosłe ciuchy, udając księżniczki. Potem Flo oglądała różne bajki, między innymi disneyowską ekranizację Małej Syrenki. No i postanowiła być jak tytułowa bohaterka Ariel. Czerwone włosy nie były wielkim problemem, ale już próba oddychania pod wodą trochę większa. Omal nie zakończyła się utopieniem w domowej wannie. Na szczęście rodzice weszli do łazienki w odpowiednim momencie. I ta wanna, o której mówiłem, była też potem miejscem bezpieczniejszych zajęć, bo to tam zaczęła śpiewać. Co robi dalej? Tyle, że teraz z powodzeniem na scenie razem ze swoją kapelą. What Kinds of Men?

0: Ta piosenka ma swoją kibicowską wersję, ale ona nie nadaje się do śpiewania na antenie Eski Rock. W tym momencie oryginał jednak lepszy. Krakowski Spleen zespołu Mana. Przed nami spotkanie z zespołem Guns N' Roses.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Eski Rock.
2: Witold Szabłowski. Przypomnij, jak się wtedy nazywała książka?
3: Jak nakarmić dyktatora.
2: Jak nakarmić dyktatora, czyli kucharze dyktatorów, to jest wersja rozszerzona. W ilu krajach kręcili się?
3: W 5 krajach. Irak, Kambodża, Chile, kucharz Augusto Pinocheta. W Norwegii mieliśmy kucharza Kim Jong-ila. To jest 4. polska książka, na podstawie której Hollywood zrobił film. Więc wszyscy ci, którzy się śmiali, jeżeli tak było, jak mówisz, że ktoś się śmiał w Warszawie, to mam nadzieję, że już się nie śmiali.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
5: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: Reklama.
1: Eska Rock. Radar.
6: Zapraszam. Michał Prokopowicz. David Gilmour nie należy do grona tych artystów, którzy mogą się pochwalić imponującą liczbą koncertów w Polsce. Muzyk pod własnym nazwiskiem zagrał w naszym kraju na ten moment tylko 2 razy. Od pierwszego z występów minęło właśnie 20 lat. Pokaz w gdańskiej stoczni zapisał się w historii. No i teraz zapis tego wydarzenia trafi do sieci i to za darmo. Szczegóły na eskarok.pl.
1: Eska Rock Radar.
7: Hi, I'm Phil Collin.
8: I'm Joe Elliott. We're from Def Leppard.
9: Hi, this is Beto.
10: And this is Paolo from Apocalyptica
11: on Eska Rock.

Yesterdays i Guns N' Roses. W Eszcze Rock. A my wracamy do 28 sierpnia, ale roku 2009, dokładnie 17 lat temu. W oświadczeniu Noel Gallagher informował, że opuścił Oasis. Napisał, że nie jest w stanie dłużej współpracować ze swoim bratem. A potem przyznał, że w ostatnich miesiącach zupełnie się z nim nie dogadywał. Co więcej, panowie ze sobą w ogóle nie rozmawiali, a nawet nie podróżowali razem na koncerty, pojawiając się jedynie obok siebie już na scenie. Decyzję o opuszczeniu grupy Noel podjął tuż przed koncertem Oasis na festiwalu w Paryżu. Zespół grający przed ekipą braci Gallagher poinformował publiczność na zakończenie swojego występu, że Oasis nie pojawią się na scenie. Zgromadzeni ludzie początkowo nie chcieli wierzyć tym słowom, ale kiedy na telebimach pojawiła się oficjalna informacja o kłótni braci i w związku z tym odwołaniem koncertu, fani zdali sobie sprawę, że sprawa jest poważna. A potem się okazało, że jest poważniejsza niż wszyscy myśleli. Aż do niedawnej chwili, gdy znów ze sobą stanęli na scenie. Choć nie mam wątpliwości, że cały czas podróżują na koncerty oddzielnie. Wonderwall, Oasis.

0: ktoś boi się, że Sebastian Rido nie daje rady na scenie ze swoimi wujkami z grupy Jam, to mam informację taką, że daje. I warto dać mu szansę. Niedawno oglądałem go na poznańskiej Rakowinie i zdaje się, że jeszcze parę razy będzie można zespół zobaczyć na jeszcze letnich festiwalach. Proszę sobie tej przyjemności, nie boję się tego słowa, nie odmawiać. 12 i raport Deski Rock, a potem Deep Purple, Smoke on the Water.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21:00 w SC Rock.
2: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama.
3: Prokuratura po raz kolejny przesłucha dziś prezesa PKOL-u. Prezydent Karol Nawrocki zawetował dziś nowelizację ustawy Prawo energetyczne.
4: SK Rock. Raport.
3: 12. Michał Poklękowski, zapraszam. Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P. przed południem ponownie doprowadzono do delegatury Prokuratury Krajowej w Katowicach. Wczoraj został zatrzymany w sprawie giełdy kryptowalut Zonta Krypto i usłyszał dwa zarzuty. Za pierwszy grozi mu kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia, za drugi zarzut kara grzywny, ograniczenia wolności lub do 2 lat więzienia.
4: To jest raport.
3: Tymczasem nie ma planu na odwołanie Radosława P. ze stanowiska szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Ustalił to nasz reporter. Według instytucji nawet jeśli jej zatrzymany prezes trafi do aresztu, nie ma do tego formalnych podstaw. Nasz dziennikarz Mateusz Chłystun zajmuje się tą sprawą. Mateuszu, z czego to wynika?
5: Mówiąc wprost, ze statutu. To nim zasłania się obecnie PKOL, choć w dokumencie jest artykuł, który mówi o tym, że w przypadku braku możliwości sprawowania funkcji przez obecny zarząd, walne zgromadzenie powinno wybrać nowy. To według instytucji nieobecność prezesa nie ma tu znaczenia. Radosław P. formalnie przebywa na urlopie, a jego zadania wykonuje wyznaczony wiceprezes. To skandal, komentuje olimpijczyk Robert Korzeniowski.
6: On nie wypełnia swojej funkcji prezesa, dlatego że nie zwołuje zarządu, nie zwołuje walnego zgromadzenia.
5: Usłyszałem od sportowca, który na długo przed zatrzymaniem Radosława P. był na liście osób domagających się jego odwołania.
6: Do niedawna nam wszystkim wmawiał, że jest nietykalny, że jest bez zarzutu, a okazuje się, że oszukiwał sportowców, o których dobro miał dbać.
5: 82 ze 106 członków PKOL-u już pod koniec maja podpisało się pod wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, które może odwołać zarząd. Dokumenty leżą od tamtej pory na biurku, a decyzja do dziś nie zapadła.
3: Ponad 470 ofiar, 1400 zaginionych i tysiące ewakuowanych. Dramatyczne doniesienia z Nepalu i Tybetu po powodziach. Wśród poszkodowanych jest ponad 700 obcokrajowców. Żywioł zniszczył całą osadę i odciął górskie regiony od świata. Akcja ratunkowa trwa, choć zniszczone drogi znacznie utrudniają dotarcie do poszkodowanych. Do regionu skierowano setki strażaków, drony oraz psy tropiące.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
3: Trzech młodych pseudokibiców w rękach policji. Nastolatkowie na jednej z ulic w Jaworznie zaatakowali 14-latka za to, że miał na sobie szalik z barwami jednego z klubów piłkarskich. Chłopiec trafił do szpitala, mówi Michał Koper z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
7: O losie zatrzymanych nieletnich zadecyduje teraz sąd rodzinny, do którego trafią materiały procesowe zebrane przez policjantów. Zgromadzone w sprawie fakty wskazują na podejrzenie popełnienia przez nieletnich bardzo poważnego czynu, jakim jest rozbój.
3: Napastnicy mają od 15 do 16 lat.
1: SK Rock Biznes.
3: Prezydent Karol Nawrocki zawetował dziś nowelizację ustawy Prawo energetyczne, której celem, zdaniem rządu, miało być usunięcie wątpliwości interpretacyjnych, jakie powstały po przeprowadzeniu poprzedniej nowelizacji. Zdaniem prezydenta nowe przepisy częściowo odwracały poprzednie zmiany. Przyszłoroczny budżet zakłada wzrost wydatków na ochronę zdrowia o 26 miliardów złotych, poinformował premier, rozpoczynając piątkowe posiedzenie rządu, na którym ma zostać przyjęty projekt ustawy. Szef rządu ocenił, że budżet ten jest napięty, ale odpowiedzialny. Polacy coraz odważniej sięgają po kredyty mieszkaniowe. W drugim kwartale banki podpisały najwięcej umów hipotecznych od blisko dwóch dekad, a wartość udzielonego finansowania osiągnęła rekordowy poziom, podał Puls Biznesu.
8: Pogoda.
3: Piątek ciepły, miejscami nawet upalny. IMGW wydało alertę dla 4 województw. Słoneczna aura nie utrzyma się jednak wszędzie do końca dnia. Od zachodu zaczną nadciągać chmury, deszcz i burze, którym mogą towarzyszyć silne porywy wiatru. Termometry pokażą od około 22 stopni na Suwalszczyźnie, przez 28 na Mazowszu, po 31 w Małopolsce.

0: nasza koleżanka redakcyjna Joasia w drodze do Krakowa na spotkanie z Państwem na poznańskiej rakowiźnie, na krakowską rakowiźnę się wybiera. Na poznańskiej byłem ja i tam na poznańskiej rakowiźnie występował zespół Royal Republic. Byłem uparty i przez cały dzień mówiłem, że Royal Blood pojawią się na scenie. Jednak człowiek z czasem robi się starym dziadem i głupieje. Oczywiście, że byli Royal Republic, a Royal Blood będzie teraz. Ten over ten.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Rolling Limb Bizkit. Westerok. Ja dzisiaj zamiast myśleć o pracy, zawędruję palcem po mapie i państwo muszą to docenić, bo ja się staram nie mówić dziś o piłce nożnej. A ja wiem, że niektórzy i tak pomyślą, że ta piosenka pojawi się teraz specjalnie, z premedytacją. Piła tango i strachy na lachy.

0: I nóżka od razu chodzi. Run to the hills, Iron Maiden. No dobrze, cóż jeszcze wydarzy się przed godziną 13? Na pewno spotkanie z zespołem Kult i taką bardzo ładną, miłosną piosenką o tytule Kocham Cię, a miłością swoją.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Co wymyślił pan Ettore Bugatti? Pomyślał sobie, kurczę, super silniki, zrobię ci ja super pociąg. I jak powiedział to kurczę?
1: Łukasz Bąk.
3: Ten oto człowiek w 92 roku wpadł na pomysł. Kurde, chcę stworzyć takie auto, które będzie jechało ponad 400 na godzinę, będzie samochodem cywilnym i będzie miało ponad 1000 koni mechanicznych.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.
1: Autopromocja.
7: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
8: Dwóch braci. Jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: Reklama.
9: You're listening to Serge Tankian.
10: Hi, I'm James from Biffy Clyro, and you're listening to Eska Rock.

doświadczenie połączone z młodością, czyli Aerosmith i Youngblood w piosence My Only Angel. A teraz będzie rzecz sprzed 22 lat, gdy zaczynał się historyjski rok, to pojawiały się też nowe muzyczne projekty. Jednym z nich był zespół z Las Vegas, The Killers. No i ta piosenka pojawiła się na naszej antenie od pierwszego dnia naszej historii. Mr. Brightside.

0: dawno, dawno temu, gdy w telewizorze mieliśmy jeszcze tylko dwa kanały i trzeba było je przestawiać ręcznie, bo nie było pilotów, a telewizory były stare, wielkie, grube, kineskopowe. O 17 oglądało się w zasadzie codziennie Teleekspres. No to było takie uchylenie drzwi na wielki świat i podawanie informacji w zupełnie inny niż bardzo poważny sposób. No i Teleekspres od samego początku grał też fragmenty teledysków i tam przed laty zobaczyłem po raz pierwszy kawałeczek The Final Countdown zespołu Europe. Takie wspomnienie na koniec. Na koniec, bo pan Jaro tuż przed godziną 13 mówi do usłyszenia, życząc pięknego weekendu, w trakcie którego spotkamy się w niedzielę. Trzymajcie się, do usłyszenia.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. ESC-ROM.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00
2: w ESC-ROM.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC-ROM.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wrony. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w ESC-ROK. W każdą niedzielę po 21:00.
4: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
1: Reklama.
5: Priorytetami budżetu na 2027 rok mają być bezpieczeństwo i ochrona zdrowia. Ustawa Prawo energetyczne z wetem prezydenta. Co to oznacza? O tym powiem za chwilę.
6: ESC-ROK. Raport.
5: 13. Michał Pokrętkowski, zapraszam. Budżet bez pieniędzy na Trybunał Konstytucyjny. Rząd stawia na obronność i na wzrost gospodarczy.
7: Nie otrzymaliśmy planu dochodów i wydatków TK. Nie został on nam skutecznie dostarczony, w związku z czym takiego finansowania, takiej pozycji nie ma.
5: Jak tłumaczył minister Andrzej Domański, priorytetami budżetu na 2027 rok mają być bezpieczeństwo i ochrona zdrowia. Rząd chce też zwiększyć nakłady na inwestycje kolejowe i drogowe oraz energetykę, w tym energetykę jądrową i sieci przesyłowe. Rząd przyjął projekt budżetu na 2027 rok i zakłada, że polska gospodarka urośnie o 3%.
7: W efekcie Polska to dziś szósta największa gospodarka Unii Europejskiej, a w przyszłym roku nasz udział w PKB całej Unii Europejskiej sięgnie 5%.
5: Na przyjęcie ostatecznego projektu ustawy budżetowej na kolejny rok i przedłożenie go wraz z uzasadnieniem do Sejmu Rada Ministrów ma czas do 30 września.
6: To jest raport.
5: Prezydent zawetował nowelizację prawa energetycznego. W wydanym przed południem oświadczeniu Karol Nawrocki tłumaczył, że w marcu podpisał już ustawę zmieniającą prawo w tym zakresie, a po kilku miesiącach na jego biurko trafiły nowe przepisy, częściowo odwracające tamte zmiany. Jak wcześniej informowaliśmy, chodzi o tak zwaną ustawę przyłączeniową i jej nowy zapis, który pojawił się po pracach na etapie komisji sejmowej.
8: Najpierw państwo uchwala prawo, a kilka miesięcy później samo zaczyna je odkręcać. Co więcej, bardzo ważne zmiany zostały wprowadzone dopiero podczas drugiego czytania w Sejmie, zamiast przejść normalną, przejrzystą drogę legislacyjną. Tak nie powinno się tworzyć prawa. Przedsiębiorcy, inwestorzy i obywatele muszą wiedzieć, jakie zasady obowiązują.
5: Mówił prezydent Nawrocki o szczegółach zmian w prawie energetycznym i kontrowersjach, o których sygnalizowała Kancelaria Głowy Państwa, nazywając je szkodliwym lobby. Piszemy dziś na SE.pl.
6: Słuchacie raportu w ESC-ROK.
5: Trwa ustalenie przyczyn poważnego wypadku, do którego doszło na Krajowej 63 na Lubelszczyźnie w miejscowości Derewiczna. Mająca od niespełna roku prawo jazdy 19-latka kierująca osobówką potrąciła 10-letniego rowerzystę. Chłopiec z obrażeniami ciała został przetransportowany śmigłowcem do szpitala.
9: Zarówno
3: zarówno chłopiec, jak i kierująca poruszali się w tym samym kierunku. 19-latka najprawdopodobniej nie zauważyła rowerzysty i w trakcie manewru wyprzedzania doszło do jego potrącenia. Kierująca samochodem osobowym była trzeźwa. Na miejscu funkcjonariusze 19-latce zatrzymali prawo jazdy za rażące naruszenie przepisów ruchu drogowego.
5: Mówi komisarz Piotr Mucha z radzyńskiej policji. Obrażenia 10-latka nie zagrażają jego życiu.
1: Pogoda.
5: Piątek ciepły, miejscami nawet upalny. IMGW wydało alerty dla 4 regionów. Słoneczna aura nie utrzyma się jednak wszędzie do końca dnia. Od zachodu zaczną nadciągać chmury, deszcz i burze, którym mogą towarzyszyć silne porywy wiatru. Termometry pokażą od około 22 stopni na Suwalszczyźnie, przez 28 na Mazowszu, do nawet 31 w Małopolsce.

0: Tylko ja.
1: Ależ ten numer zabrzmiał wczoraj, proszę Państwa, w Sopocie, w Operze Leśnej na Top of the Rock Festival. I ci ludzie, którzy śpiewali z Arturem Gadowskim ten refren, coś pięknego. Do obejrzenia w internecie, mnie tam nie było, byli tam nasi wysłannicy, ja byłem na zupełnie innym koncercie wczoraj, ale również to był koncert, który sprawił, że miałem praktycznie przez 2 godziny non-stop ciarki na skórze. Łukasz Szeciłowski, witam Państwa w piątek, 28 sierpnia 2026 roku. Ostatni weekend przed powrotem do szkoły przed nami, czyli de facto ostatni weekend wakacji. Jak sobie Państwo radzicie z tą świadomością? No ja sobie jakoś całkiem nieźle radzę. Przynajmniej na razie. Zobaczymy, jak będzie później. The Rolling Stones i You Know I'm No Good. To ich wersja piosenki pani, która nazywa się Amy Winehouse, i ta wersja jest naprawdę wersją świetną. Pochodzi z albumu Foreign Tones i właśnie teraz słuchamy jej Westerok.
2: Ten kawałek do

Jedna z najpiękniejszych i jednocześnie najmocniejszych polskich piosenek. Słowa Edyta Bartosiewicz i Katarzyna Nosowska. Muzykę napisał Piotr Banach, który opowiadał w jednym z wywiadów, że ta piosenka powstawała już jako hymn, bo w 1992 roku Katarzyna Kanclerz poprosiła Piotrka o to, żeby napisał piosenkę, która miałaby się stać hymnem pierwszej edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Hymnem się nie stała, ale była pierwszym przebojem grupy Hej. Potem przyszedł rok 1997 i Powódź Tysiąclecia i ta piosenka znów zyskała nową siłę, nowy wymiar, bo została nagrana raz jeszcze. Tym razem w nagraniach oprócz Hej i Edyty Bartosiewicz wzięli udział m.in. Grzegorz Markowski, Maryla Rodowicz, Czesław Niemen, Natalia Kukulska, Patrycja Kosiarkiewicz, Renata Dąbrowska czy Ania Świątczak. No i wtedy ta piosenka została wydana na takiej płycie cegiełce Telewidzowie Powodzianom, która pomogła wielu osobom po powodzi z 1997 roku. Niedawno znów ta piosenka wróciła przy okazji kolejnych powodzi i podejrzewam, że ona będzie wracać i wracać i wracać za każdym razem, kiedy będziemy musieli komuś pomagać. Bo my to tak mamy, Polacy, że jak trzeba, to potrafimy się zjednoczyć. A jeśli jest jeszcze do tego jakiś hymn, który nam w tym pomaga, no to oby jak najlepiej. Swoją drogą, napisać chociaż jeden taki kawałek. Chociaż jeden. I mieć święty spokój do końca życia. Pozdrawiamy, Piotrku. Rammstein teraz i Engel Westerok. Zupełnie zmieniamy klimat.

0: Depeche Mode i Policy of Truth w Ester Rock. Jeszcze, proszę Państwa, przed godziną 14, do której to zostało już tylko 28 minut, między innymi posłuchamy piosenki, która jest dla mnie absolutnym klasykiem, jeśli chodzi o grupę Mr. Big. Będzie To Be With You. Będzie też nówka od Lux Torpedy. No, to znaczy prawie nówka, no bo już trochę ten kawałek z nami jest, ale na pewno się pojawi. Także proszę koniecznie ze mną zostać, tym bardziej, że mam dla Państwa prezenty i jeszcze przed 14 powiem Państwu, co trzeba zrobić, żeby je ode mnie dostać.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Poniedziałek to jest zawsze takie zabawne swoją drogą. Jak nagle człowiek przegląda te tytuły, ma takie: Boże,
3: tyle rzeczy mnie
2: ominęło,
3: ludzie, kochani.
2: Dajcie spokój, słuchajcie, na przykład zwyczajny dzień Roxany Węgiel i Kevina Mgleya. Walizka za 5000 zł, torba za 30000 zł, a na deser Porsche warte milion. Wojtek, kurczę, jak oni zjedli to Porsche. W czym moglibyście pobić rekord?
4: A ja to bym chciała pobić rekord w podróżowaniu. Na urlop za 2 dni się wybieram i lecę do Australii. Pozdrawiam.
5: Halo?
6: Przerywa. Halo?
5: Halo?
6: Halo?
5: Halo?
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6:00. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
7: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Reklama.
8: Esta Rock. Radar.
9: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Max Cavalera nie ma zamiaru zwalniać tempa i już spogląda w przyszłość. Choć od premiery 13 albumu So Fly minęło zaledwie kilka miesięcy, lider formacji oficjalnie potwierdził, że zaczął już zbierać pierwsze pomysły na jego następcę. Max mówi o rozwijaniu, o głębi, o ewolucji, a więcej o tym, czego należy spodziewać się po tej nowej płycie Brazylijczyków, przeczytacie na eskarok.pl.
1: Eskarok. Radar.

rano mówię, że się lubię i tak dzień zaczynam, to Lux Torpeda i lubię się Westerok. Ja tak właśnie rozpoczynam dzień i Państwu też polecam, bo naprawdę poprawia to nastrój na calutki dzień i dużo łatwiej się wtedy pracuje, czy w ogóle robi wszystkie rzeczy, które mamy do zrobienia. A propos pięknych dni, no to dziś, proszę Państwa, piątek, piąteczek, piątunio. Znaczy, że dotrwaliśmy do kolejnego weekendu. No i w związku z tym chciałbym Państwa za tę wytrwałość nagrodzić. Mam kubek Eskirok, mam smyczkę Eskirok i bardzo chętnie komuś z Państwa dam w zamian za Państwa piątkowe, albo sobotnie, albo po prostu weekendowe plany. Co Państwo zamierzają zrobić, żeby ten weekend albo ten piątek były epickie, były wyjątkowe? Czekam na Państwa głosówki na Messengerze Eskirok. Tymczasem teraz przed nami Pearl Jam i Sirens.

0: I Wanna Know to Arctic Monkeys w ST Rock na koniec pierwszej godziny naszego piątkowego spotkania. Zbliża się 14, a to oznacza, że już za momencik na antenie jest Kirok, najświeższy raport. Po raporcie natomiast zagram dla Państwa Break On Through grupy The Doors.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
2: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
1: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00.
2: Łukasz Szczeciłowski, zapraszam.
3: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
4: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
3: Reklama.
5: Rosyjskie wojsko już drugą dobę prowadzi dronowe, zmasowane ataki na ukraińskie miasta. Szczegóły za chwilę w relacji naszej korespondentki. Zbigniew Boniek znalazł się w Galerii Sław łódzkiego sportu.
6: SK Rock. Raport.
5: 14. Michał Poklękowski, zapraszam. Pacjent zaatakował personel medyczny w szpitalu w Częstochowie. Został zatrzymany. Od tego zaczynamy. Jak przekazała nam Barbara Poznańska z częstochowskiej policji, do ataku doszło w wojewódzkim szpitalu Najświętszej Marii Panny. 20-letni pacjent rzucił się na lekarza i osoby, które próbowały mu pomóc.
7: Pielęgniarkę, pielęgniarza i dwóch ratowników medycznych. Policjanci zatrzymali 20-letniego agresora, który obecnie przebywa na jednym z oddziałów szpitalnych i jest cały czas dozorowany przez policjantów.
5: Jedna osoba wymagała pomocy lekarskiej, pozostałym nic się nie stało.
8: To jest raport.
5: 10 osób nie żyje, kilkanaście jest rannych. Rosyjskie wojsko już drugą dobę prowadzi dronowe, zmasowane ataki na ukraińskie miasta. Najtrudniejsza sytuacja jest w Kijowie. Tam nieustanny atak bez załogowców trwa już ponad 40 godzin. Z nami na łączach jest nasza ukraińska korespondentka Marta Radio. Marto, jaka jest skala rosyjskich ostrzałów i co o tym mówią władze?
9: Tylko od wczoraj w Kijowie ponad 20 razy ogłaszano alarm powietrzny. W samej stolicy, obwodzie kijowskim, zniszczonych zostało 18 magazynów, w których przechowywano m.in. książki, zabawki, produkty spożywcze i paczki pocztowe. Uszkodzone są także budynki mieszkalne. Ataki nie ograniczają się jednak do Kijowa. W Charkowie spłonęły dwie galerie handlowe, a w Zaporożu hipermarket budowlany. Ukraina zmaga się też z komunikacyjnym chaosem. Pociągi w całym kraju mają opóźnienia sięgające kilkunastu godzin. Przy każdym alarmie pasażerowie muszą opuszczać składy. Ukraińskie władze mówią wprost o dronowym terrorze. Zapowiadają też odwet i kolejne uderzenia na terytorium Rosji.
5: Tymczasem prezydent Zełenski poinformował o kolejnym ukraińskim ataku na cele w Rosji. Zniszczony został m.in. bombowiec strategiczny używany do ataków na Ukrainę.
8: Słuchacie raportu w SC Rock.
5: Zbigniew Boniek w Galerii Sław łódzkiego sportu. Jeden z najwybitniejszych polskich sportowców odsłonił w łódzkiej Atlas Arenie tablicę upamiętającą jego postać. Był tam też Grzegorz Mnich.
10: Zbigniew Boniek z humorem zauważa, że wyróżniono go jeszcze za życia.
11: Czasami się ludzi odznacza po śmierci. Ja wolę być odznaczony w czasie, kiedy jeszcze jestem w dobrej formie.
10: Nie zabrakło wspomnień o czasach, które spędził w Łodzi.
11: Byłem człowiekiem, który za widzew dałby się pokroić, ale z drugiej strony byłem wielkim, zagorzałym kibicem łódzkiej drużyny w hokeju na lodzie. We wtorek sobie poszedłem zawsze na mecz ŁKS-u i to nikomu nie przeszkadzało.
10: Wspomina też, że podpisanie kontraktu z Juventusem jeszcze przed Mistrzostwami Świata w 1982 roku było błędem.
11: Tak myślę, że jeżeli jeszcze ten rok bym został w Widzewie, to nie wiem, czy Łódź nie byłaby miastem, które mogłaby zdobyć tytuł klubowego mistrza Europy.
10: A już jutro Zbigniew Boniek pojawi się na stadionie Widzewa na meczu legend prezentacji Polski i Francji.
5: Wystąpi jednak w roli widza. Początek meczu na stadionie Widzewa o 16:30.
3: SC
1: SK ROK Biznes.
5: Jeśli pakiet ceny paliwa niżej nie zostanie przedłużony, to ceny paliw na stacjach wzrosną o 70-90 groszy, ocenili analitycy portalu ePetrol. Ich zdaniem w przyszłym tygodniu litr benzyny 95 może kosztować nawet 7,51, oleju napędowego 8,33. Prezydent Nawrocki podpisał ustawę dostosowującą polskie prawo do unijnych ograniczeń emisji gazów cieplarnianych. W lotnictwie poinformowała Kancelaria Prezydenta. Zaznaczyła, że decyzja głowy państwa nie wynika z aprobaty dla unijnego systemu ETS. Prawie 7 miliardów złotych w 3 lata ma przynieść budżetowi podwyżka podatku CIT dla największych firm paliwowych i energetycznych. Podwyżka ma wejść w życie od przyszłego roku.
1: Pogoda.
5: Piątek ciepły, miejscami nawet upalny. IMGW wydał alerty dla 4 regionów. Słoneczna aura nie utrzyma się jednak wszędzie do końca dnia. Od zachodu zaczną nadciągać chmury, deszcz i burze, którym mogą towarzyszyć silne porywy wiatru. Termometry pokażą od około 22 stopni na Suwalszczyźnie, przez 28 na Mazowszu, po nawet 31 w Małopolsce.

0: With or Without You, to grupa U2, Westerok. Numer, który, proszę Państwa, był przełomowym kawałkiem na amerykańskim rynku dla tego zespołu. Wcześniejsze ich piosenki najwyżej znalazły się na 33. miejscu notowań amerykańskich list przebojów. Dopiero With or Without You zdobyło szczyt, pierwsze miejsce i zaraz po nim I Still Haven't Found What I'm Looking For. No, a reszta jest już historia. Łukasz Szaciłowski, witam Państwa bardzo gorąco. Westerok, jest piątek, 28 dzień sierpnia, ostatni weekend wakacji przed nami. No i przed nami również, proszę Państwa, nowy numer od pana Bera McCreary'ego, który zatrudnił do współpracy swojego kuzyna Brendana, który śpiewa w tym utworze. No a na instrumentach obsadził kolejno Slasha na gitarze, Duffa na basie i Chada Smitha z Red Hot Chili Peppers na perkusji. Co z tego wyszło? Wyszedł z tego świetny numer. Cool Kids, Westerok.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

To jest numer, który, proszę Państwa, pokazuje, że jak raz się spodobasz, to potem bardzo łatwo dostać robotę. Najpierw był film Rocky 3, gdzie grupa Survivor nagrała, napisała piosenkę Eye of the Tiger. Sylvester Stallone był pod takim wrażeniem tego kawałka, że do Rockiego 4 też poprosił, żeby panowie z Survivor napisali kawałek. No i w ten oto sposób powstał Burning Heart. Chociaż w Polsce ten numer aż takiego szału nie zrobił jak Eye of the Tiger, no to w Stanach całkiem nieźle mu poszło, bo dotarł aż do drugiego miejsca list przebojów. Owszem, trochę gorzej niż Eye of the Tiger, ale nadal za oceanem ten kawałek jest również wielkim hitem. A teraz piosenka, proszę Państwa, nasza, polska, która mnie kojarzy się tylko z jednym wydarzeniem. Dawno, dawno temu mój przyjaciel brał ślub i tak się złożyło, że w ramach prezentu ślubnego postanowiłem zagrać mu po prostu na tym ślubie jako DJ. No i wówczas poprosił mnie o to, żebym specjalnie dla niego i dla jego świeżo poślubionej nowej żony zagrał ten oto kawałek. No to proszę bardzo, Artur Rojek i Syreny Westerok.

0: Mało brakowało, a ten numer w ogóle, proszę Państwa, nie trafiłby na singiel, ba, nawet na album, na piątkę Lenego Krawica, bo ten kawałek powstał bardzo szybko, już po nagraniu całego albumu i Leny Krawic na początku chciał, żeby po prostu ten kawałek trafił na stronę B któregoś z singli promujących album numer 5. Jednak jego przyjaciel usłyszał ten kawałek i stwierdził: człowieku, co ty robisz? Dzwoń do tej swojej firmy, która wydaje twoją płytę, zatrzymaj cały proces, to musi być singiel. No i miał rację ten przyjaciel. Dzięki temu właśnie przyjacielowi Lenego Krawica w 1998 roku ten kawałek zdobył Leniemu nagrodę Grammy. Za chwileczkę natomiast Westerok Grupa Manam i wyjątkowo zimny maj.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Westerok.
2: Witold Szabłowski.
3: Bo ja nie wierzę w to, że można żyć i mieć dobrosąsiedzkie stosunki z trupami w szafie, więc ja widziałem od początku, jak te trolle działają, jak ci wszyscy wołyń pamiętający, wiesz, gdzie wchodzisz w profil kogoś, kto wołyń pamięta i tam wiesz, i masz same kotki, pieski i antyukraiński
2: content,
3: nie? I gaśnice. I nagle się okazuje, że wiesz, z kim masz do czynienia, wiesz, skąd te posty są pisane.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: Reklama.

To Michael Stipe z R.E.M. i Andrew Watt, producent, o którym chociażby Rolling Stones wypowiadają się w samych superlatywach. I Played the Fool to za nami w Esterok. A ja przypominam, że nagradzam dzisiaj Państwa za to, że dotrwali Państwo do weekendu, razem ze mną zresztą. I mam kubek, i mam smyczkę Eski Rock, a żeby takie prezenty ode mnie dostać, trzeba po prostu podzielić się ze mną swoimi weekendowymi planami na Messengerze Eski Rock w formie głosówki. Co Państwo zaplanowali na ten ostatni weekend wakacji, żeby był taki epicki, żeby był taki wyjątkowy? Proszę dawać znać w głosówkach na Messengerze Eski Rock. A teraz pijama porno i bal u senatora.

0: Nie wiem jak państwo, ale ja odpłynąłem. Zawsze odpływam przy tym kawałku. Kansas i Dust in the Wind. Tym numerem kończymy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Zbliża się 15. O 15 najświeższy raport, a po 15 Marilyn Manson i jego wersja piosenki Sweet Dreams Are Made of These.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
3: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Reklama. To jest SK Rock.
4: Prezydent odmówił podpisania ustawy dotyczącej państwowego e-dziennika dla szkół. Polski Komitet Olimpijski nie ma planu na odwołanie obecnego prezesa Radosława P., nawet jeśli ten znajdzie się w areszcie.
5: SK Rock. Raport.
4: Minęła 15, Michał Poklękowski, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki odmówił podpisania ustawy dotyczącej państwowego dziennika dla szkół. Według głowy państwa zabrakło w jej sprawie prawdziwych konsultacji ze środowiskiem oświatowym. Głównym argumentem przeciwko proponowanym przepisom była jednak według prezydenta wielka baza danych wszystkich uczniów w kraju.
6: Jeżeli tworzymy tak ogromną bazę danych, jej bezpieczeństwo musi być absolutnym priorytetem. Tymczasem ustawa nie daje wystarczających gwarancji dotyczących zabezpieczenia tych informacji i dostępu do nich.
4: Mówił prezydent Nawrocki. Ten argument odpiera wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer.
7: Przypomnę, że dane uczniów już są w systemie informacji oświatowej i stamtąd nigdy nie ma wycieków. Natomiast z prywatnych firm dane czasami wyciekają.
4: Tłumaczy Katarzyna Lubnauer i dodaje, że prezydent w swojej argumentacji źle ocenił koszty wprowadzenia państwowego e-dziennika. Jak tłumaczy, 200 milionów złotych to nie są koszty tylko stworzenia e-dziennika, ale też 10-letniego korzystania z niego przez państwo.
8: To jest raport.
4: Polski Komitet Olimpijski nie ma planu na odwołanie obecnego prezesa Radosława P., nawet jeśli ten znajdzie się za kratkami, usłyszał dziś w tej instytucji nasz reporter. PKOL zasłania się w tej sprawie statutem, według którego pod nieobecność szefa jego zadania może przejąć wyznaczony wiceprezes. To oburza środowisko sportowe związane z komitetem, które od maja domaga się zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, by zmienić władzę. O szczegółach nasz dziennikarz rozmawiał z olimpijczykiem Robert Korzeniowskim.
9: Nie mamy zamiaru dostosować się do tego, że ktoś nam mówi, wróćcie do szeregu, bo statut mówi to czy tamto. Pan prezes Piesiewicz nie jest ani emirem w Emiratach Arabskich, ani papieżem. Jest odwoływalny i koniec. I to się stanie.
4: Pod wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, które może odwołać się zarząd, podpisało się 82 ze 106 członków PKOL-u. Dokumenty leżą na biurku, a decyzja do dziś nie zapadła.
9: Oszukiwał sportowców, o których dobro miał dbać, wypłacając sobie wcześniej pieniądze przed nimi i dawał im puste czeki 11 kwietnia na gali olimpijskiej. Naprawdę, jakakolwiek forma obrony czy próba usankcjonowania aktualnego statusu prezesa Piesiewicza statutem jest równie obrzydliwa jak jego prezesowanie.
4: Mówił o prezesie PKOL-u Robert Korzeniowski.
8: Słuchacie raportu w SC Rock.
4: Śmieci w górach nie pasują. W Zakopanem już po raz 15 wystartowała akcja Czyste Tatry. O ile 15 lat temu koncentrowała się na zbieraniu śmieci, teraz przyszedł czas na wspólną zabawę i edukację, jak zdrowo żyć i dbać o środowisko. Mówi Maciej Marculanis ze Stowarzyszenia Czysta Polska.
10: Po 15 latach przede wszystkim mamy powody do zadowolenia i inaczej możemy ten dzień, te dwa dni nasze Czystych Tatr przeżywać, bo 10-15 lat temu to była taka akcja sprzątania stricte, trochę wstydu, a dzisiaj po tych 15 latach mamy miasteczko edukacyjne, które kipi dobrymi emocjami, radością, uśmiechem.
11: Szymon Kot. Dokonujemy customu koszulek z poprzednich edycji. Uprawiamy tutaj upcycling w pełnej krasie z tego względu, że to są koszulki, które już się nie przydadzą, a my możemy im nadać drugie życie.
12: Nie no, super. Nie dość, że można mieć bardzo fajne rzeczy nowe, to jest to też bardzo ekologiczne.
4: Akcja Czyste Tatry potrwa także w sobotę. Miasteczko ekologiczne wyrosło na górnej równi Krupowej w centrum Zakopanego z przepięknym widokiem na Tatry. Tak, każdy zna tam, każdy znajdzie coś dla siebie.
13: Pogoda.
4: Ciepły piątek. IMGW wydało alerty dla 4 regionów. Słoneczna aura nie utrzyma się jednak wszędzie do końca dnia. Od zachodu zaczną nadciągać chmury, deszcz i burze, którym mogą towarzyszyć silne porywy wiatru. Termometry pokażą od 22 stopni na Suwalszczyźnie, przez 28 na Mazowszu, po nawet 31 w Małopolsce.

0: Sztuka latania to Lady Punk w Esterok 14 minut już po godzinie 15. Lady Punk, które było gwiazdą zeszłotygodniowej rokowizny w Poznaniu, natomiast na tej rokowiźnie ich już nie będzie. Tej, czyli tej, która startuje już niebawem, bo prawdopodobnie już są otwarte bramy w Krakowie, a o 16 pierwszy koncert. Dziś Analogsi grają i otwierają ostatnią finałową rokowiznę na lotnisku Rakowice-Czyżyny. Finałową w tym roku. Oprócz Analogsów dziś Kid Capici, Pull the Wire, Nocny Kochanek, Acid Drinkers i Lord of the Lost, a jutro otwarcie bram o 15, potem Zenek Grabowski, Romantycy Lekkich Obyczajów, Jam, Royal Republic, Lacuna Coil, Koma, no i o drugiej wszystko ma się zakończyć. Łukasz Trzeciłowski, witam Państwa bardzo gorąco, zapraszam. Teraz przed nami trzeci singiel promujący nadchodzący coraz większymi krokami album numer 11 grupy Nickelback. Ten ma się pojawić 30 października i ma nosić tytuł Everything Under the Sun. A trzeci singiel, którego właśnie słuchamy w SC Rock, to Leave Me Behind.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Doskonały kawer, który, proszę Państwa, płytę z kawerami Metallica promował, czyli Garage Incorporated, a to oczywiście Whiskey in the Jar. Natomiast jeżeli chodzi o samą Metallicę, to policzyłem szybciutko. Na ich stronie widnieją 24 daty na ten moment, podczas których Metallica będzie grała w słynnym już Sphere w Las Vegas. No i te daty są rozciągnięte od 1 października aż do marca przyszłego roku, do 13 marca przyszłego roku. I wiecie Państwo, jaki jest problem? Gdyby ktoś z Państwa chciał się na któryś z tych koncertów wybrać, no to raczej się nie da, bo one już się wyprzedały. No to trzeba być Metalliką, żeby na pniu w zasadzie wyprzedać wszystkie możliwe daty na swoją rezydencję w hali Sphere. Mam nadzieję, że chociaż wideo z tego jakieś ładne panowie uklecą i będzie można chociaż odrobinkę poczuć to, co działo się w tej, albo co będzie się działo w tej hali Sphere. A my postaramy się chociaż odrobinkę poczuć jeszcze to, co działo się wczoraj w Sopocie, a to dlatego, że już za moment w S-Rock grupa Ira.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21. Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.

0: tego darmowego szmalu to by się trochę przydało. No ale dobrze, jak było wczoraj na koncercie Iry w Operze Leśnej? O tym opowie Państwu pewnie Dawid Zygmunt po weekendzie, jak już w końcu z tej Opery Leśnej dotrze z powrotem do Eskirok. Tymczasem Michał w studiu, a to oznacza, że już za momencik najświeższy raport.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. ESCRO.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: Każdą sobotę o 7:00
2: w ESCRO.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESCRO.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja.
4: SK Rock. Raport.
5: Michał Poklękowski, zapraszam. Premier zapowiedział, że zwróci się do marszałka Sejmu o ponowne głosowanie w sprawie weta prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Dzisiaj nie ma wątpliwości, że ten ponury biznes, ten brudny biznes był bardzo mocno powiązany z całym środowiskiem PiSu, ocenił przed piątkowym posiedzeniem rządu. Jak poinformował nad ranem rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, po działaniach CBA i zarzutach postawionych przez prokuraturę europejską, Sąd Rejonowy Katowice Wschód aresztował 3 osoby zatrzymane w sprawie tzw. pomocy powodziowej.
4: To jest raport.
5: Po śmierci króla Haralda V, 53-letni Hakon VIII został kolejnym królem Norwegii. Zgodnie z sukcesją tron został objęty automatycznie w momencie stwierdzenia zgonu monarchy. Nową królową została żona władcy Mette Marit, a ich 22-letnia córka Ingrid Aleksandra jest księżniczką następczynią tronu.
4: SK Rock Sport.
5: Polskie siatkarki zagrają dziś o pierwsze miejsce w grupie Mistrzostw Europy. Na koniec tej fazy czeka je jednak najtrudniejsze spotkanie, bo ich rywalkami będą Turczynki, czyli aktualne mistrzynie Europy. Obie reprezentacje pozostają niepokonane i już wcześniej wywalczyły awans do 1/8 finału. Początek spotkania o 18:00. Rozlosowano turniejowe drabinki US Open. Rywalizacja w Nowym Jorku zacznie się w niedzielę. W tej pewnej gry w wielkoszlemowych turnieju są 4 Polki: Świątek, Chwalińska, Fręch oraz Linet. Wciąż szanse na awans ma Martyna Kubka, która dziś zagra decydujący mecz eliminacji.

0: To The Pretender i Foo Fighters, Sylwester Rock, czyli udawacz po naszemu. Ja przypominam, proszę Państwa, że zbieram Państwa sposoby na najbardziej epicki plan na ostatni weekend wakacji. Czy Państwo planują jakąś imprezę, czy może wybieracie się gdzieś na jakąś przejażdżkę albo na jakiś szybki wypad, a może po prostu, na przykład taki pomysł mi przyszedł do głowy, w ostatni weekend wakacji zaczynacie wakacje. Też pewnie tacy są. Czekam na Państwa głosówki na Messengerze Eski Rock. Do wydania mam stalowy kubek z logiem Eski Rock i z napisem Nie mamy hamulców i do tego dorzucę jeszcze smyczkę. A co mi tam? Dorzucę dwie. Czekam na Państwa głosówki na Messengerze Eski Rock, a teraz Richard Ashcroft i Heavy News.
1: Eska Rock. Nowości, które dobrze rokują.

0: Słuchacie ESG Rock. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w ESC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
0: Reklama.

To Alana Miles z kraju, który przez niektórych chce być dołączony do Stanów Zjednoczonych jako 51 stan. Na szczęście ten kraj ma bardzo silne tradycje patriotyczne i nie ma zamiaru się na to godzić. To Alana Miles, kanadyjska piosenkarka i songwriterka. Numer, który gdzieś można zaszufladkować między country rockiem a blues rockiem. Black Velvet, czarny aksamit. Przepiękny kawałek. No to jeszcze przed raportem, który już o 16 punktualnie. Jeszcze jeden numer zza oceanu, tylko z bardziej południowych części Ameryki Północnej, czyli po prostu ze Stanów Zjednoczonych. To Linkin Park i Burn It Down.

0: Kulinarska.
1: Co wymyślił pan Ettore Bugatti? Pomyślał sobie, kurczę, mam super silniki, zrobię ci ja super pociąg. I jak powiedział to kurczę?
0: Łukasz Bąk.
2: Ten oto człowiek w 92 roku wpadł na pomysł. Kurde, chcę stworzyć takie auto, które będzie jechało ponad 400 na godzinę, będzie samochodem cywilnym i będzie miało ponad 1000 koni mechanicznych.
0: W każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
3: Drifterzy! To wy drifterzy!
1: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
0: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
4: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.
5: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny.

Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: jest SK Rock.
1: Sejm na najbliższym posiedzeniu będzie głosował nad odrzuceniem prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Górnicy zlikwidowanej KWK Wujek w Katowicach protestują pod ziemią.
2: SK Rock. Raport.
1: 16. Michał Poklękowski, zapraszam. Wniosek premiera i szybko odpowiedź z Wiejskiej. Sejm na najbliższym posiedzeniu będzie głosował nad odrzuceniem prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Takie informacje przekazał marszałek Włodzimierz Czarzasty.
3: Odrzucenie tego weta to jest odrzucenie tak naprawdę działań mafijnych z morderstwem w tle. To jest odrzucenie łapownictwa w stosunku do partii politycznych i w stosunku do ludzi. To jest tak naprawdę odrzucenie przyzwolenia na oszukiwanie ludzi.
1: To będzie trzecia próba odrzucenia weta do ustawy o kryptoaktywach. W związku z tym marszałek zwrócił się też bezpośrednio do prezydenta.
3: Panie prezydencie, nie wiem, co motywowało panem, że 3 razy pan wetował tę ustawę. Coraz więcej faktów wskazuje na to, że mógł pan to robić nie przypadkiem.
1: Zapowiedź głosowania nad prezydenckim wetem pojawia się po nowych informacjach w sprawie upadłej giełdy Zonda Krypto. Zatrzymano prezesa PKOL-u. Od wczoraj jest przesłuchiwany. Usłyszał już zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością.
2: To jest raport.
1: Po upałach nawałnice synoptycy ostrzegają przed gwałtownym załamaniem pogody. Wieczorem i w nocy burzowo może być na zachodzie kraju. IMGW wydało pomarańczowy alert m.in. dla Dolnego Śląska, Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
4: To będzie burzowa noc. Na zachodzie kraju miejscami może spaść nawet 50 litrów wody na metr kwadratowy, co jak wskazuje IMGW, może prowadzić do podtopień i zalania.
5: Burzom tym mogą towarzyszyć także silne porywy wiatru do 75 km, a także lokalnie opady gradu.
4: Mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW. Burzowo będzie też w wielu innych miejscach w zachodniej Polsce. Alert pierwszego stopnia wydano dla województwa opolskiego, śląskiego i większości województwa łódzkiego. Podczas burzy warto pamiętać, by nie wychodzić na otwartą, płaską przestrzeń, a jeżeli jesteśmy w domu, by zabezpieczyć swoje rzeczy na balkonie lub swój samochód.
1: Alerty burzowe wydane przez IMGW będą obowiązywać od godziny 22 do jutra do godziny maksymalnie 10. W związku z ostrzeżeniami zwołana została odprawa służb z udziałem wiceszefa MSWiA.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Górnicy zlikwidowanej KWK Wujek w Katowicach protestują pod ziemią. 11 osób nie wyjechało na powierzchnię po ostatniej zmianie. Górnicy domagają się rozmów z zarządem PGG. Chodzi o zmiany w procesie likwidacji, a także obronę dyrektora Tomasza Dudy.
6: 2 dni rozmawialiśmy z zarządem na temat odwołania dyrektora tego zakładu. Była tam załoga, zwójka, pracownicy fizyczni. Mogli posłuchać, co tam się do nich mówi. Żadnych argumentów nie było od strony zarządu, jaki jest powód tego odwołania.
1: W odpowiedzi na protest zarząd PGG oświadczył, że jest w kontakcie ze stroną społeczną, informując, że zmiany organizacyjno-kadrowe są nieuniknione w procesie głębokiej restrukturyzacji.
0: Pogoda.
1: Piątek ciepły, miejscami nawet upalny. IMGW wydało alerty dla 4 regionów, o czym była mowa przed chwilą. Słoneczna aura nie utrzyma się jednak wszędzie do końca dnia. Od zachodu zaczynają nadciągać chmury, deszcz i burze, którym mogą towarzyszyć silne porywy wiatru. Na termometrach od 22 stopni na Suwalszczyźnie do nawet 31 dziś w Małopolsce.

More Than a Feeling to Boston w Estrock. Piątek, 28 dzień sierpnia, 11 minut po godzinie 16. Weekend zbliża się coraz większymi krokami. Teraz pytanie, czy są na sali czytacze komiksów? I czy są na sali lotnicy? Bo jeśli są, to bardzo dobrze, bo dziś Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów, czyli po prostu kończą Państwo pracę, bierzemy komiks pod pachę, siadamy na przykład w parku, albo na przystanku, albo w autobusie i czytamy komiks. A jeżeli chodzi o pilotów, lotników i wszystkich tych, którzy lotnictwem się interesują, fascynują, dziś jest Święto Lotnictwa Polskiego. Także wszystkim tym, którzy zaangażowani są w to, co dzieje się na naszym niebie, składamy najserdeczniejsze życzenia, oby wam się darzyło. Łukasz Szaciłowski, dzień dobry, witam w Estrock, teraz Billy Morrison i Dexter Holland i numer Never Gonna Change. Ten kawałek.

0: Już niespełna dwa tygodnie, dokładnie tydzień i sześć dni pozostało do momentu, w którym ten pan razem z kumplami zagości na łódzkiej Atlas Arenie. Alice Cooper, a ci jego kumple to Joe Perry, Tommy Hendrickson i Johnny Depp, czyli Hollywood Vampires. To już 10 września w Łodzi, w Atlas Arenie. Tymczasem już za momencik Westerok Maneskin razem z Tomem Morello i numer Gossip, po którym wręczę komuś z Państwa nasze dzisiejsze prezenty.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
1: Reklama.

0: Maneskin i Tom Morello i Gossip Westeroka. Ja teraz obiecałem, że dam komuś prezenty. No to dam, za momencik. Najpierw tylko krótkie słowo wprowadzenia. Pytałem dzisiaj Państwa o najbardziej epickie plany na zakończenie wakacji, no bo przed nami ostatni weekend wakacji. Niektórzy mówią, że Mazury, inni remontują chatę, inni na przykład kupują nowe auto, a inni jeszcze wybierają się na żużel, na narodowy. Tam absolutnie się zgadzam, nie ma hamulców, no bo motocykle żużlowe nie mają hamulców, po prostu. To naprawdę są epickie imprezy, ale najbardziej epicką i trudną do przebicia imprezę na zakończenie wakacji planuje Małgorzata.
1: Cześć, Oskaro. Na zakończenie tegorocznych wakacji szykuję epicką imprezę, jaką będzie moje wesele. To już jutro, tak będę kończyła wakacje. Dzięki, pozdrawiam.
0: Dzięki wielkie. Małgorzato, to wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Tylko, żeby się nie okazało potem, że to nie tylko będzie zakończenie wakacji, ale zakończenie przyjemnego życia. Bo wiecie, jak to jest, prawda? Najczęstsza przyczyna rozwodów to małżeństwa.

drzwiczki, otwierają do mnie drzwiczki, ścierają kurz z moich ust. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich,

0: Tak, drodzy Państwo, siedzimy sobie z Michałem w studio i oglądamy na żywo obrazki z Łasku, bo wylądowało 5 naszych nowych F-35.
1: Aktualnie je chyba myją, tak? Bo są takie wodotryski z węży strzeżackich.
0: Nie. A w sumie po takiej trasie to chyba trzeba je umyć. Tym bardziej, że dzisiaj jest święto lotnictwa polskiego. To dlatego one wylądowały dzisiaj, a nie wczoraj.
2: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki. Zapraszam na pokład mojego Greyhounda. Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00. Łukasz Szczeciłowski, zapraszam.
3: Autopromocja.
4: SK Rock. Raport.
1: Zapraszam. Rosja może planować ograniczony atak na jednego z członków NATO, aby wywołać kryzys decyzyjny w sojuszu, pisze o tym w najnowszym raporcie Amerykański Instytut Studiów nad Wojną. Pacjent zaatakował personel na SOR-ze w Częstochowie. 4 osoby zostały ranne. Szpital potępił akt przemocy i o wszystkim powiadomił policję, prokuraturę oraz Państwową Inspekcję Pracy.
4: To jest raport.
1: Mieszkańcy i pracownicy szpitala w Miastku wyszli na ulicę, żeby wyrazić swój sprzeciw wobec sytuacji placówki. Dziś o jej przyszłości dyskutują radni. Podczas sesji do sądu trafił wniosek o ogłoszenie upadłości szpitala.
4: SK Rock Sport.
1: Motor Lublin już jutro spróbuje sięgnąć po następny komplet punktów przed własną publicznością. Tym razem rywalem żółto-biało-niebieskich będzie sąsiad w ekstraklasowej tabeli Piast Gliwice. Mimo że drużyna z Górnego Śląska zaczęła sezon nieco gorzej od nas, pokonać ich nie będzie łatwo, uważa trener lubelskiej drużyny Mariusz Misiura.
5: Jestem naprawdę pod wrażeniem Piasta Gliwice, jak z mniejszym budżetem. Mądrze tam jest budowana drużyna, jak pod profil są sprowadzani zawodnicy i uważam, że jest to jedna dzisiaj z najlepiej zbudowanych drużyn, jeśli chodzi o charakter. Statystykę indywidualną piłkarzy. Czeka nas bardzo trudne spotkanie.
1: Pierwszy gwizdek meczu Motor Piast zabrzmi na stadionie w Lublinie w sobotę 29 sierpnia. Ten mecz będzie początkiem maratonu piłkarskiego na arenie już w środę 1 września. W pierwszej rundzie Pucharu Polski Motor zagra z Legią Warszawa. Wojskowi ponownie przyjadą do Lublina w sobotę 5 września na mecz w ramach rozgrywek Ekstraklasy.
0: Ale tak jeszcze wracając do tych samolotów, co tam właśnie wylądowały, to tak sobie myślę, że jak je tak umyli, to ładne mamy te nowe ptaszki.

piosenka, która wysławia pod niebiosa piękno radia. Szczególnie w czasach, kiedy inne środki masowego przekazu starają się przejąć kontrolę, ale na szczęście możemy być spokojni. Radia nic nigdy nie zastąpi. Wróżyli już, że radio to się skończyło na początku lat 90. No i co? No i nadal tutaj jesteśmy i nie mamy zamiaru się donikąd wybierać, ruszać. Teraz natomiast artystka, która już niebawem, bo 9 września, wystąpi na meczu futbolu amerykańskiego, ale nie ze swoim zespołem, tylko jako frontmanka i wokalistka grupy Soundgarden. To Taylor Momsen u nas razem z The Pretty Reckless i 4 I Am Death.

0: Słuchacie Eski Rock. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
0: To był dobry rok. Już we wtorek po 21:00 w SC Rock.
1: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
0: Reklama.

Tilawi to wychowanie w Esterok na prawie koniec naszego dzisiejszego spotkania. To znaczy naszego dzisiejszego pierwszego spotkania, bo teraz zostawiam Państwa na 4 godzinki z Michałem Prokopowiczem, a o 21:00 wracam. No i porozmawiamy sobie o amerykańskiej muzyce. Zapraszam, droga 66 już o 21:00. No i chyba nie będzie zaskoczeniem dla nikogo, że dzisiejszy odcinek w całości poświęcimy Dolly Parton. Za teraz ogromne dzięki, Łukasz Szczeciłowski. Do usłyszenia później.

0: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
1: Witold Szabłowski. Przypomnij, jak się wtedy nazywała książka?
2: Jak nakarmić dyktatora.
1: Jak nakarmić dyktatora, czyli Kucharze dyktatorów, to jest wersja rozszerzona. W ilu krajach kręciliście?
2: W 5 krajach. Irak, Kambodża, Chile, kucharz Augusto Pinocheta. W Norwegii mieliśmy kucharza Kim Jong-ila. To jest 4. polska książka, na podstawie której Hollywood zrobił film. Więc wszyscy ci, którzy się śmiali, jeżeli tak było, jak mówisz, że ktoś się śmiał w Warszawie, to mam nadzieję, że już się nie śmiali.
0: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
1: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Reklama.

0: Pięć kolejnych supernowoczesnych myśliwców F-35 wylądowało w 32. bazie lotnictwa taktycznego. 12 dzieci w szpitalu to po masowym zatruciu w Świnoujściu.
1: SK Rock. Raport.
0: 17. Michał Poklękowski, zapraszam. Nie trafi do więzienia, a do zamkniętego zakładu psychiatrycznego. Sąd umorzył postępowanie wobec Mieszka R., podejrzanego o brutalną zbrodnię na Uniwersytecie Warszawskim. Wnioskowała o to prokuratura. Oskarżony został uznany za niepoczytalnego. Więcej o tym Michał Skolimowski.
2: Mieszko R. ma zostać umieszczony w zakładzie psychiatrycznym bezterminowo. W praktyce oznacza to, że może tam spędzić nawet resztę życia. Sąd będzie badał jego sprawę i kontrolował stan zdrowia co pół roku. Obecnie nie ma jednak żadnych przesłanek, by mógł w najbliższym czasie wyjść na wolność. Z decyzją sądu nie zgadza się rodzina ofiary, ale nie może się od niej odwołać. Jeśli nie zrobi tego prokuratura lub obrona, to postanowienie sądu się uprawomocni.
0: Do brutalnego ataku na kampusie UW doszło w maju ubiegłego roku. Mieszko R. zabił siekierą portierkę Uniwersytetu Warszawskiego i ranił pracownika uczelnianej straży.
1: To jest raport.
0: Nowe F-35 już w łasku. Pięć kolejnych supernowoczesnych myśliwców wylądowało w 32. bazie lotnictwa taktycznego. Pierwsza z maszyn została przywitana honorowym salutem powitalnym. Jak mówi pułkownik pilot Krzysztof Duda, myśliwce wejdą do służby jak najszybciej.
3: Piloci są zachwyceni. Każdy cieszy się, że może szkolić się i wykonywać działalność operacyjną. No, na czymś, co jest nowoczesne. Te samoloty wejdą do służby, będą realizowały zadania statutowe jednostki, w pierwszej fazie szkolenie i przygotowanie struktur po to, aby te samoloty mogły wejść w system działalności operacyjnej.
0: To już kolejne myśliwce wielozadaniowe F-35 na wyposażeniu polskiego wojska i podobnie jak w maju, także teraz lądowanie obserwowali miłośnicy lotnictwa.
4: 5 razy F-35, kolejna dostawa, ludzi co nie miara, robimy zdjęcia i się cieszymy.
5: Pierwszy raz tu jestem, właśnie jestem ciekawy, tutaj ze znajomymi przyjechałem. Ekscytacja, że rzeczywiście zobaczę z bliska te samoloty.
6: Nasze polskie, szachownica.
7: Ciekawe doświadczenie zobaczyć. Fajnie to wygląda w locie, aczkolwiek bardziej mi się podobają stare F-y.
0: Pierwsze trzy husarze trafiły do Polski w maju. Do końca roku ma być ich w sumie 14, a cały kontrakt obejmuje łącznie 32 samoloty.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: 12 dzieci w szpitalu to po masowym zatruciu w Świnoujściu. Dzieci miały przebywać w jednym z ośrodków. Na miejscu pojawiły się 4 zespoły ratownictwa medycznego.
8: Na miejscu wyzwania znajdowało się łącznie 12 poszkodowanych dzieci w wieku od 12 do 15 lat. Pacjenci byli przytomni, a ich stan był stabilny. Wszyscy po dokonaniu niezbędnych medycznych czynności ratunkowych zostali przewiezieni do szpitali.
0: Mówi nam Natalia Dorochowicz z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Trwa ustalenie przyczyny zatrucia.
9: Pogoda.
0: Piątek ciepły, miejscami nawet gorący. IMGW wydało alerty dla 4 regionów. Słoneczna aura nie utrzyma się jednak wszędzie do końca dnia, bo od zachodu zaczną nadciągać chmury, deszcz i burze, którym mogą towarzyszyć silne porywy wiatru. Termometry pokazują dzisiaj od około 22 stopni na Suwalszczyźnie, przez 28 na Mazowszu, po nawet 31 w Małopolsce.

Tak jak ostre są te papryczki, tak ostra będzie premiera już za 42 dni nowego krążka pana Grzegorza Kupczyka. To jest facet, który ponad 30 wydawnictw na swoim koncie ma, 10 premierowych kompozycji zbliża się wielkimi krokami, a ten mówi, że muzycy, którzy towarzyszą mu na tej płycie, to czysta radość, rock and roll i wolność, jakakolwiek by nie była. Jak mówi, jest wesoło, jest rockowo, ale też nie brak drobnych przemyśleń i wirtuozerii. Dlatego posłuchajcie tej wirtuozerii od pana Grzegorza Kupczyka z płyty Aperitif, która już na początku października tego roku.

0: ktoś tutaj nam się mocno muzycznie zainspirował genialnym filmem Davida Lynch'a Dzikość serca z 90 roku i genialną piosenką właśnie z tego filmu. Swoją drogą Bilewalo mówił, że pożyczył kiedyś winyl z muzyką z tego filmu z biblioteki w Helsinkach i przegrał go na kasetę, a ponieważ jakość była bardzo niska, to on i gitarzysta późniejszych im ze słuchu nauczyli się partii instrumentalnych oraz tekstu i później jak to wszystko zaczęli nagrywać, okazało się, że jednak błędnie się nauczyli, więc te pierwsze wersje, jeśli ktoś kiedykolwiek słuchał, no to brzmią nie najlepiej, jeśli chodzi o formację Him.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
1: Reklama.

drodzy Państwo, chyba oglądałem inny koncert niż ten, który oglądali co po niektórzy wczoraj w Sopocie. Znalazłem tyle negatywnych komentarzy a propos wczorajszego koncertu Perfektu i Łukasza Drapały, że sam się drapię po głowie i zastanawiam się, czy my wszyscy oglądaliśmy to samo wczoraj w Sopocie, czy nie do końca. Ale coś czuję, że jeszcze do tematów sopockich będziemy wracać, bo wczoraj się działo sporo. Oczywiście machaliśmy do Dawida wczoraj z tego pięknego, szklanego miejsca, ale z drugiej strony nie wszystko poszło perfekcyjnie.

0: Oj, do dzisiaj pamiętamy ten piękny teledysk z młodziutką, zyskującą wtedy popularność Milą Kunis. Oj, Michał Poklękowski macha, że pamięta. Przestań się oblizywać, ty. Drodzy Państwo, a ona się pojawiła dlatego, że Steven wyznał, że tekst utworu w dużej mierze nawiązywał do jego relacji z córką, znaną aktorką Liv Tyler, oraz trudności związanych z jej nieobecnością w domu podczas dorastania, dlatego no, trzeba było kogoś przedstawić. Liv nie mogła, no to pojawiła się młoda Mila.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Patrz, myśmy w ogóle nawet nie powiedzieli Państwu, dlaczego my rozmawiamy dzisiaj o tych psach, bo dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Psa.
3: Czy ja mówiłem? Nie wiem, czy Państwo wiecie, mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Psa.
2: Kiedyś nas obuścił zdrowy rozsądek, mnie i tatę, i tak żeśmy sobie zrobili, że właśnie przyprowadziliśmy Bernardyna.
3: Ale to jest piękna historia, w ogóle super się składa, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Psa.
2: Co ty mówisz? To, że pieniądze szczęścia nie dają, co to jest w ogóle za bzdura galopująca? Jak człowiek ma pieniądze, to przede wszystkim się nie musi martwić o różne rzeczy.
3: Albo ciężka praca zawsze się opłaca.
2: Nie zawsze.
3: No właśnie nie zawsze.
2: Nie, wcale nie. To, co cię nie zabije, co cię wzmocni. Po prostu ten, kto wymyślił, co cię nie zabije, to cię wzmocni, to naprawdę ja go chcę spotkać, tego człowieka.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
4: SK Rock. Raport.
5: Michał Poklękowski, zapraszam. Jest wniosek o tymczasowe aresztowanie dla Radosława Piesiewicza, szefa PKOL-u, przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Prokuratura wystąpiła o 3-miesięczny areszt. Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił wniosek prokuratury o umorzenie śledztwa w sprawie brutalnej zbrodni na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego. Podejrzany o zabójstwo Mieszko R. trafi na leczenie do zamkniętego zakładu psychiatrycznego i najprawdopodobniej pozostanie tam do końca życia.
4: To jest raport.
5: Na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu został pochowany generał broni i senator Mirosław Różański. W kościele świętego Wojciecha w Międzyrzeczu przemowy pożegnalne wygłosili m.in. marszałek senatu Małgorzata Kidawa-Błońska oraz wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: SK Rock Sport.
5: Dwie polskie drużyny zagrają w Lidze Europy. Lech Poznań zremisował na wyjeździe ze szwajcarskim Thun 2-2, ale o awansie zdecydowała wygrana 7-0 w pierwszym meczu. Jagiellonia, mając czterobramkową zaliczkę sprzed tygodnia, dopełniła formalności, wygrywając z Iberią Tbilisi 2-1. Poradziliśmy sobie z rolą faworyta, powiedział nam po meczu trener Jagi Adrian Siemieniec.
6: My byliśmy w roli tego faworyta. Myślę, że to była najtrudniejsza rzecz związana z tym dwumeczem. Mimo tego, że wynik pierwszego meczu był dla nas bardzo dobry, jednak czułem w powietrzu stawkę tego meczu i takie obciążenie.
5: Po heroicznej walce z Ligi i Konferencji odpadł Raków Częstochowa, który przegrał z chorwackim Hajdukiem Split 2-3, tracąc gola w dogrywce. Europejskich pucharów nie będzie w Zabrzu. Górnik uległ na wyjeździe AS Monaco aż 1-4.

60 lat na scenie i mówił, że zazdrości. Zazdrości Stonesom, zazdrości panu, który nazywa się Paul McCartney, że jeszcze może, że jeszcze ma siłę. On nazywa się Chris Light, znamy go jako bębniarza formacji AC/DC, który właśnie postanowił przejść na muzyczną emeryturę. Ale proszę się nie martwić, są tacy, którzy wcale się nigdzie nie wybierają, jak chociażby formacja Nothing But Thieves, która dopiero co świętowała jubileusze dziesięciolecia, no i zapowiedzieli całkiem niedawno także swój najnowszy krążek, który 25 września, a więc za nieco mniej niż miesiąc, pojawi się na sklepowych półkach Stray Dogs. I to będzie płyta bardzo zaskakująca, bo po pierwszych dźwiękach Evolution nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać, ale dosłownie chwilę temu dostaliśmy także kompozycję, która nazywa się Baby Cool i która niesamowicie swoją estetyką nawiązuje do Nirvany, do Pixies, do Sonic Youth, więc przyznam szczerze, sam jestem ciekawy, jak cały ten krążek będzie brzmieć. To nowe Nothing But Thieves, a to ich Evolution.

0: jest Escaro. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
1: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
0: Reklama.

Proponuję trochę muzycznie poświętować wraz z formacją Pearl Jam. Mam nadzieję, że Dave Grohl się nie obrazi, ale świętować 35-lecie genialnej płyty Ten zespołu Pearl Jam to wymaga jednak poświęcenia ułamka czasu. Tym bardziej, że panowie z Pearl Jam właściwie w swojej karierze zagrali tylko dwa razy w pełni płytę Ten. Już nawet nie wspominam o tym, co działo się w latach 90., ale ostatni raz to było 10 lat temu, w 2016 roku, pod koniec kwietnia w Filadelfii. I to, że to zrobili, to był czysty przypadek, dlatego że wybór setlisty podjął tak naprawdę Eddie Vedder pod koniec właściwie już podejmowania tej decyzji. W ostatniej chwili, gdy dowiedział się, że zespół wyprzedał swój 10. z rzędu koncert w tym miejscu, nagle padła propozycja, no to zagrajmy całą płytę. Ten. I ten album Ten Live będzie dostępny na płycie winylowej, będzie dostępny także na przezroczystym winylu i to wszystko, drodzy Państwo, już 29 listopada. To przeżyjmy jeszcze raz to, co działo się na tej płycie.

0: przecież to jest genialny przykład, że to fani tutaj rządzą wszystkim. W końcu znaczenie tego utworu w pewnym momencie także się zmieniło. No bo w końcu ten utwór opowiada o traumie, o skomplikowanych relacjach rodzinnych, o przetrwaniu. Ale fani zaczęli śpiewać ten numer na koncertach jako radosny hymn o tym, że warto żyć. I nawet Eddie Vedder przyznał, że początkowo go to szokowało, jak mówił w wywiadach, ale z czasem utwór stał się dla publiczności katarzis, więc on stwierdził, co mu do tego. Zobaczymy, jakie katarzis w najnowszych wiadomościach przyniesie dla nas Michał Poklękowski już za kilka chwil.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
1: Reklama.

0: Polsce stacjonuje już 8 wielozadaniowych supernowoczesnych myśliwców F-35. Dziś do bazy lotniczej w Łasku dotarły kolejne maszyny. Polskie siatkarki zagrają dziś o pierwsze miejsce w grupie Mistrzostw Europy.
1: SK Rock. Raport.
0: 18.01, Michał Poklękowski, zapraszam. Jest wniosek o tymczasowy 3-miesięczny areszt dla prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W prokuraturze w Katowicach zakończyło się wielogodzinne przesłuchanie Radosława Piesiewicza w związku z aferą Zonda Krypto. Wcześniej postawiono mu zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, dlaczego śledczy chcą aresztu dla szefa PKOL-u?
2: Prezes PKOL-u nie przyznał się do winy, ale złożył obszerne wyjaśnienie. Na podstawie tych wyjaśnień, ale też materiału dowodowego, prokurator stwierdził, że istnieje duże prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych mu przestępstw, ale nie tylko.
3: A również prokurator uznał, że w tej sprawie może zachodzić obawa matactwa ze strony pana podejrzanego, jak również zachodzi tutaj przesłanka realnie grożącej surowej kary.
2: Mówi rzeczniczka prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak. Decyzję w sprawie tymczasowego aresztu dla prezesa PKOL-u podejmie sąd. Najpewniej jeszcze nie dziś, ze względu na obszerny materiał dowodowy, z którym musi się najpierw zapoznać.
1: To jest raport.
0: W Polsce stacjonuje już 8 wielozadaniowych supernowoczesnych myśliwców F-35. Dziś do bazy lotniczej w Łasku dotarły kolejne maszyny, a ich przelot śledził nasz reporter Rafał Różycki.
4: Pierwsze 3 husarze przyleciały do Polski w maju. Teraz flota powiększyła się o kolejnych 5 samolotów 5. generacji.
5: Te samoloty wejdą do służby, będą realizowały zadania statutowe jednostki.
4: Mówi Krzysztof Duda, dowódca 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Przylot myśliwców do Łasku podobnie jak w maju śledziły tłumy fanów lotnictwa.
6: Ciekawe doświadczenie zobaczyć.
7: Nasze polskie, szachownica.
4: Do końca roku liczba F-35 stacjonujących w Polsce ma wzrosnąć do 14 egzemplarzy.
0: A cały kontrakt obejmuje łącznie 32 samoloty.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Polskie siatkarki zagrają dziś o pierwsze miejsce w grupie Mistrzostw Europy. Na koniec tej fazy czeka je jednak najtrudniejsze spotkanie, bo ich rywalkami będą Turczynki, czyli aktualne mistrzynie Europy.
8: Jest to faworyt tego turnieju. Nie dość, że grało siebie, no to mam naprawdę kompletny zespół i dobrze zbudowaną drużynę. No to będzie ciężki mecz i mam nadzieję, że będziemy walczyć, damy z siebie maksa i będzie dobre widowisko.
0: Mówi przyjmująca reprezentację Martyna Czerniak. Obie reprezentacje pozostają niepokonane i już wcześniej wywalczyły awans do 1/8 finału. Początek spotkania o 18:00.
9: Pogoda.
0: Piątek ciepły, miejscami nawet gorący. MGW wydało alerty dla 4 regionów. Słoneczna pogoda nie utrzyma się jednak wszędzie do końca dnia. Od zachodu nadciągają chmury, deszcz i burze z silnymi porywami wiatru. Na termometrach od 22 stopni na Suwalszczyźnie, przez 28 na Mazowszu, do nawet 30 w Małopolsce.
10: A słyszeliście ten początek? On po prostu tę pogodę tak zasał.
9: Rada.
10: To teraz wypuszczamy. W tej godzinie naszego spotkania w Radarze posłuchamy nowości od Johnny'ego Mara, czyli byłego muzyka formacji The Smiths. Muzycznie pojawiły się też bardzo ważne wieści prosto z Węgier. Pojawi się też koncertowe ogłoszenie pewnego irlandzkiego zespołu, który postanowił także pojawić się nad Wisłą. No ale zanim to wszystko, sprawdźmy poziom naszego zakochania przy piątku. Panie Robercie, pan sprawdza... To jest pan Robert. Proszę się nie ruszać. Pan Robert dokonuje pomiarów. To The Cure, to Friday, I'm in love. Tak miłośnie rozpoczynamy, drodzy państwo, nasze dzisiejsze piątkowe spotkanie w Radarze. Wcześniej to były te Zygmuntowe godziny, żeby nie było. Natomiast u nas muzycznie dziać się będzie. A i podwójne bilety do Cinema City będę miał także do wygrania dzisiaj dla was w Radarze.

Zapraszamy wszystkich, nie tylko panią Miss Robinson. Tym bardziej, że pan Johnny Marr mówi, że czas przedstawić tych dupków z podejrzanymi poglądami. Mówi, że przed nami kompozycja It's Time, czyli jego sposób na mówienie o problemach, z którymi mierzy się świat, ale jednocześnie szukanie w idealizmie siły, by się im przeciwstawić. Jak mówi Johnny, chciałem napisać tekst, który pasowałby do energicznej muzyki, a jednocześnie opowiadałby o sprzeciwie wobec cynizmowi, no i korupcji. Jak mówi na koniec, chyba można powiedzieć, że chodzi w nim o tych dupków z podejrzanymi poglądami. I o tym, drodzy państwo, śpiewa pan Johnny Marr, były gitarzysta formacji The Smiths, i o tym także będzie więcej na płycie The Age of Everything, która 2 października będzie miała swoją premierę. Panie i panowie, po raz pierwszy na antenie Eski Rock to It's Time i nowy Johnny Marr.

Pani Katarzyno, zanim będziemy robić pa, to jeszcze trochę czasu musi upłynąć. Ja, drodzy Państwo, wiem o tym, że jutro w popołudniowym radarze sobotnim będę robić małe podsumowanie tego, co działo się przez cały tydzień. Natomiast nie sposób ominąć tych informacji od formacji Queen. Tym bardziej, że na początku tego tygodnia wspominałem o tym, że zbliża się wyjątkowy koncert prosto z Budapesztu. No i dostaliśmy w tym tygodniu także wyjątkową filmową zapowiedź. Trailer, drodzy Państwo, Queen Budapest. Queen to wyjątkowe dzieło, które właściwie powstawało w ramach ostatniej trasy z Freddie Mercurym jeszcze za życia, czyli trasy The Magic. To był wyjątkowy koncert, który miał miejsce 27 lipca 1986 roku i on ponownie zostanie pokazany w kinach. Czekamy, drodzy Państwo, na to, co wydarzy się 7 października w wybranych kinach IMAX, gdzie zostanie wyświetlony film Queen Budapeszt. Wiemy także, że w tym samym miesiącu, a więc 30 października, ten sam materiał trafi na ekrany tych mniejszych naszych domowych kin, czyli na DVD, na Blu-raya. Także będzie można kupić tę płytę w formie CD albo potrójnej płyty winylowej. A więc, drodzy Państwo, tak sobie pomyślałem, że warto jest cofnąć się do tego, co działo się w tym Budapeszcie. This is under pressure.

0: za sprawą tych dźwięków spoglądamy w dal, oczekując na nowy krążek formacji Nickelback. Ale nie tylko spoglądamy w dal, także Nie patrzymy w dół 2. To jest tytuł wyjątkowego filmu, który od 4 września będzie można oglądać w kinach Cinema City. I tak się składa, że mam dla was podwójne zaproszenia na film Nie patrz w dół 2. To historia dwóch przyjaciółek, które walczą o życie uwięzione setki metrów nad ziemią i to w górach Tajlandii. Proszę sobie wyobrazić, jesteście uwięzieni na kruchej półce skalnej 3,5 tysiąca metrów nad ziemią. Nie macie właściwie ani jedzenia, ani wody, ani kontaktu ze światem i jesteście jeszcze wycieńczeni upałem. To jest właśnie ten film Nie patrz w dół 2. Jeśli chcecie wiedzieć, jak to wszystko się skończyło, dajcie koniecznie nam znać w prywatnych wiadomościach na Facebooku Eskirok. Te podwójne zaproszenia do Cinema City czekają.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00
2: w ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w ESC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: Reklama.

tym tygodniu już mówiliśmy o koncertowaniu formacji Kiss, a właściwie o koncertowaniu Giniego Simonsa, bo on jako Kiss w pełnym makijażu nie może występować, jeśli nie dostanie zgody firmy, która kupiła wszystkie prawa do muzyki zespołu Kiss. Trochę się pozmieniało, drodzy Państwo, na rynku, natomiast formacja Fontaine's DC nawet nie myśli o tym, żeby wyprzedać swój katalog muzyczny. Ten zespół dopiero co w sierpniu w Hiszpanii przedstawił swoje dwie nowe kompozycje, Six Shot Morning oraz Marian, która za chwilę wybrzmi na antenie Eski Rock. To są dwie kompozycje, które zwiastują tak naprawdę nowy krążek Dopamine Chamber, który 16 października będzie miał swoją premierę. Jeśli Państwo ukochaliście wewnętrznie ostatni krążek Fontaine's DC Romance, to wiedzcie, że tutaj nastąpiło tak zwane cyfrowe zepsucie. Jest chłodniej, jest bardziej elektronicznie, no i ta atmosfera muzyczna się zdecydowanie zmieniła. O tym wszystkim przekonamy się w połowie października, sięgając po ten krążek, albo ostatniego dnia października, kiedy w łódzkiej arenie przyjdzie nam zobaczyć na żywo te dźwięki. To Marian i nowy Fontaine's DC.

0: To była bardzo trudna próba zadebiutowania w latach 90., bo jak się sięga już na debiucie po taki ważny utwór jak ten New Order z 83 roku, no to trzeba jeszcze mieć coś w zanadrzu. A mam wrażenie, że ten zespół, no czegoś im jednak zabrakło. Bardzo chcieli, no ale mam wrażenie, że jak szybko się pojawili, tak zespół Orgy w tym 97 roku bardzo szybko zniknął. Co prawda kilka lat temu się jeszcze pojawili, ale znów bez jakiegoś ogólnoświatowego poruszenia.
1: Autopromocja. Melina S-Rock.
2: Witold Szabłowski.
3: Bo ja nie wierzę w to, że można żyć i mieć dobrosąsiedzkie stosunki z trupami w szafie. Więc ja widziałem od początku, jak te trolle działają, jak ci wszyscy Wołyń pamiętający, wiesz, gdzie wchodzisz w profil kogoś, kto Wołyń pamięta i tam wiesz, i masz już same kotki, pieski i antyukraiński content, nie? I gaśnice. I nagle się okazuje, że wiesz, z kim masz do czynienia, wiesz, skąd te posty są pisane.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
4: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Reklama. Eska Rock Radar. Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze posłuchamy nowości od Muńka Staszczyka. Sprawdzimy, co przygotowali dzisiaj spadkobiercy Prince'a. A na koniec pojawi się wkurzony Josh Homme z Queens of the Stone Age. Ale zanim to wszystko, czas na zespół, który za moment opublikuje swój nowy film. Panie i panowie, to Linkin Park. Michał Prykopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 21:00. To jest kolejna godzina naszego piątkowego radaru.

To artysta, który zatacza koło za każdym razem, kiedy pojawia się w naszym kraju. Mam wrażenie, że ostatnio bardzo polubił szczególnie Gliwice. I do tych gliwickich wspomnień, jeszcze tych także przyszłych, będziemy na pewno nawiązywać w kontekście pana Briana Adamsa. Natomiast teraz zataczamy koło nad Mujkiem Staszczykiem, a koniecznie nad jego też przyjacielem z dzieciństwa, z którym na jednym częstochowskim podwórku zakładali swoją pierwszą punkową kapelę. A teraz znów łączą siłę. Duet Muniek i Macio, drodzy państwo, zapowiedzieli dzisiaj swój album Mama, a promują go tym utworem.

zespół, który dzisiaj przypomniał pewną historię związaną z zespołem The Ramones. No, będzie co świętować. W końcu 50-lecie tego słynnego zespołu zbliża się wielkimi krokami. Zresztą panowie z The Offspring też będą świętować. To już za 2 dni w Los Angeles, jeśli dobrze, drodzy państwo, pamiętam. Natomiast bez wątpienia pamiętam to, co wiosną działo się w kontekście pana Prince'a. I nie sądziłem, że spadkobiercy Prince'a staną na wysokości zadania. Kiedy 2 kwietnia dostaliśmy nową kompozycję Prince'a i zapowiedź nowej płyty, no nie sądziłem, że to wydarzy się dzisiaj. Timeless to nowe wydawnictwo Prince'a, pierwsze takie stworzone z myślą o ukazaniu wszystkich najważniejszych etapów jego kariery. Łączące to są utwory, które powstawały w latach od 1977 roku aż do 2016. No i prezentuje szerokie spektrum najbardziej innowacyjnych oraz wpływowych okresów twórczości tego artysty. Co to oznacza? No to, że dostaliśmy dzisiaj album obejmujący cały przekrój jego kariery, który zawiera, uwaga, 10 rzadkich i dotąd niepublikowanych nagrań, które są już dostępne. A to oznacza, że bez wątpienia ta płyta Prince'a, płyta Timeless, jest przeznaczona raczej dla koneserów. Bo my, oprócz tego, że trochę koneserami jesteśmy, to i tak uwielbiamy deszcz. Ten deszcz.

0: będąc tam, czyli na Islandii, należy patrzeć dookoła. Natomiast jak jesteście 3,5 tysiąca metrów nad ziemią i to jeszcze w górach Tajlandii, lepiej nie patrzeć w dół. I tak się składa, że mam dla was podwójne zaproszenia do Cinema City na film Nie patrz w dół 2, gdzie dwie przyjaciółki walczą o życie uwięzione setki metrów nad ziemią w górach Tajlandii. Jeśli macie ochotę wybrać się wraz z osobą towarzyszącą do Cinema City, dajcie nam koniecznie znać w prywatnych wiadomościach na Facebooku Eskirok.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Co wymyślił pan Ettore Bugatti? Pomyślał sobie, kurczę, super silniki, zrobię ci ja super pociąg. I jak powiedział to kurczę?
1: Łukasz Bąk.
3: Ten oto człowiek w 92 roku wpadł na pomysł. Kurde, chcę stworzyć takie auto, które będzie jechało ponad 400 na godzinę, będzie samochodem cywilnym i będzie miało ponad 1000 koni mechanicznych.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eskirok. Garaż Eskirok. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.
1: Autopromocja.
6: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Playlista osobista.
7: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w SC Rock.
7: Zapraszam, Michał Cieślik.
6: Reklama.

No i dziko nam się zrobi, tak jak te wszystkie wypowiedzi z ostatnich godzin lidera Queens of the Stone Age, Josha Homiego, który mówi o korporacyjnych dupkach, mówi o tym, że nikt mu nie będzie zakazywać palenia. Jego zdaniem firmy organizujące koncerty próbują kontrolować każdy aspekt doświadczenia publiczności. To są jego słowa po tym, co wydarzyło się na stadionie w Detroit, kiedy był tam całkowity zakaz palenia, natomiast lidera Queens of the Stone Age to jednak nie przekonało. Ten jednak postanowił zapalić, no i 10 tysięcy dolarów kary spłynęło na niego, no i ten dzisiaj mówi, że nie pozwólcie, żeby te pieprzone korporacyjne dupki mówiły wam, co macie robić. No myślę, że jak się jest takim facetem, który ma 2 metry wzrostu, szykuje się do wydania nowej płyty 30 października, dopiero grał na Stadionie Narodowym, no to myślę, że jego postrzeganie świata jest nieco inne. To my skupmy się na tym, jak wyglądało to postrzeganie świata kilka lat temu, no bo nowa płyta już tuż, tuż.

0: Ja współczuję wszystkim tym, którzy nie słuchają regularnie radarów, no bo naprawdę można być dosyć mocno zaskoczonym w kontekście chociażby takiego zespołu jak Faith No More. Pamiętamy dokładnie, jak pod koniec ubiegłego roku pan Roddy, który jest klawiszowcem Faith No More, mówił, że są szanse bardzo nikłe na reaktywację tego zespołu. Mówił, że nie sądzi, by doszło do pełnoprawnych występów. A teraz okazuje się, że nie tylko panowie już zapowiedzieli swoje koncerty w Australii i Nowej Zelandii, nie tylko ogłosili trasę System of a Down, natomiast ten początek 2027 i kolejne miesiące będą naprawdę pod znakiem Faith No More i wielkiego powrotu tego zespołu. I kto by sądził jeszcze rok temu, że to faktycznie może się wydarzyć?
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Zasadniczo to ja kocham wszystkie zwierzęta, nieważne czy to czworonożne, dwunożne, czy takie, które żyją w morzach i oceanach, czy rzekach. Byle wylądowały mnie na patelni. Trzymajcie się, nara.
3: A myślicie, że to krewetki to nie mają uczuć? Albo śledzie?
4: No, śmiernice to mają nawet bardzo, bardzo, bardzo dużo myślący mózg.
5: No właśnie, dlaczego pani w sklepie nie dajemy na piwku?
3: No właśnie.
5: No właśnie, ja też nie wiem. No
3: ale jak pani pyta, czy może być winna grosik, to wielka afera.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
1: Reklama. Eskarok Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, co rocznicowo przygotował dla fanów zespół Nightwish. Powiemy także o, no właśnie, dzisiejszej mało rockowej nowości. Ale zanim to wszystko, czas w tej ostatniej godzinie naszego spotkania w Radarze zebrać wszystkich, których nie zebrał do tej pory pan Iggy Pop. A to oznacza, że zapraszamy wszystkich pasażerów. To Passenger. Michał Prykopowicz, kłaniam się. No i zapraszam do 21:00. I to przy takich pięknych dźwiękach.

To była bardzo udana kompozycja formacji Counting Crows, która zdobyła uznanie w branży filmowej. W końcu została nominowana do Oscara w kategorii Najlepsza piosenka oryginalna, także do Złotych Globów, także do nagród Grammy. No i w końcu pojawiła się także w filmie Shrek 2. To było 22 lata temu, drodzy Państwo. Ten czas zasuwa strasznie. Natomiast jak już tak zrywamy kartkę z kalendarza, to warto wspomnieć o tym także, co wydarzyło się nie 22, ale 20 lat temu. Dlatego, że lada chwila pojawi się wyjątkowa historyczna płyta Amy Winehouse, która będzie podsumowywać właściwie to, co działo się wtedy te 20 lat temu. I żeby podkreślić, jak bardzo ważna to była wtedy płyta, to nawet panowie z The Rolling Stones na swoim nowym krążku Foreign Tongues sięgnęli po cover z tej płyty sprzed 20 lat.

I żeby było jasne, to nie będzie żaden zarzut. Po prostu, tak jak my się zmieniamy, tak zmieniają się także zespoły, które pokochaliśmy lata temu. I tak dzieje się dzisiaj z zespołem Interpol, który przedstawił swój nowy krążek This Mirror Waits a Ton. Ja co prawda w ostatnich tygodniach, może miesiącach w radarze sięgałem po ten nowy krążek raz tylko. I tak naprawdę sięgając po jedyny utwór, który wydał mi się najbardziej rockowy z tego krążka. Natomiast warto wspomnieć o tym, że nowy krążek Interpol to zdecydowanie eksperymentalne brzmienia. To bez wątpienia elektronika, do której myślę, że fani Interpolu w ostatnich latach się przyzwyczaili. Ale ci, którzy pokochali ten zespół dla innych dźwięków, myślę, że będą wracać myślami do tych numerów sprzed prawie 20 lat.

0: Najpierw była nasza miłość na Poland Rock Festival, a później na Rockowiźnie, kiedy jeszcze bardziej pokochaliśmy ten zespół, który także sięga po takie piękne przeboje jak zespołu Shocking Blue. Zresztą na tej epce wymyślonego zespołu The Blackst Beaster panowie sięgnęli także po oryginał Bee Gees, czyli po kompozycję Staying Alive. No dużo tak naprawdę różnych pięknych dźwięków z disco z tego okresu panowie z Royal Republic chętnie wykorzystują.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
2: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
1: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00.
2: Łukasz Szeciłowski, zapraszam.
1: Autopromocja.

To panowie, którzy problemy z komunikacją już mają dawno za sobą. Zresztą cały świat mógł to wszystko podziwiać w filmie dokumentalnym Some Kind of Monster z 2004 roku. Mam wrażenie, że w Nightwish te problemy komunikacyjne właśnie narastają, ponieważ wokalistka tego zespołu jeszcze na początku tego tygodnia, pani Flor Jansen, mówiła, że nic nie wie o tym, żeby cokolwiek powstawało nowego, jeśli chodzi o formację Nightwish. Natomiast lider tego zespołu, pan Thomas Holopainen, powiedział wprost: mam już gotowych 5-6 kompozycji. I gdyby tego było mało, jeszcze dzisiaj dowiedzieliśmy się, że 11 grudnia na sklepowych półkach pojawi się wyjątkowe wydawnictwo rocznicowe zespołu Nightwish, The Greatest 30 Years on Earth. To będzie małe podsumowanie tego, co działo się przez te ostatnie lata w tym zespole. Zresztą dostaliśmy już nawet teledysk promujący ten nowy album w Seven Days to the Wolf. Jeśli jesteście ciekaw, jak to wszystko wyglądało koncertowo z Amsterdamu sprzed 4 lat, no to właśnie muzycy tego zespołu się podzielili tą kompozycją. Podzielamy także ten wielki entuzjazm pana Tomasa, natomiast zastanawiamy się nad tą komunikacją w tym zespole, bo w jednym tygodniu dostajemy naprawdę bardzo mocno sprzeczne informacje co do przyszłości zespołu Nightwish.

0: I tym pięknym amerykańskim akcentem od 30 Seconds to Mars kończymy nasze dzisiejsze piątkowe spotkanie w Radarze, ale tych amerykańskich akcentów nie będzie brakować także po 21 za sprawą tego, co przygotował dla Was Łukasz. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj, za cały tydzień. Polecam się także jutro, tak przy okazji małego podsumowania radarowego, to już po 14. Przyjemnego weekendu Wam życzę. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Droga 66 w SC Rock. Kawałki z zaoceanu prezentuje Łukasz Szaciłowski.

Jak mawia staropolskie przysłowie, nieszczęścia chodzą parami. No i niestety w tym przypadku, drodzy Państwo, to przysłowie się sprawdziło. Na początku ubiegłego tygodnia odszedł Frank Bert z ZZ Top, którego wspominaliśmy w poprzedniej drodze 66. No a na początku tego tygodnia dotarła do nas wiadomość o śmierci absolutnej ikony muzyki country, ale nie tylko, czyli Dolly Parton. I w związku z tym dzisiejsza Droga 66 będzie poświęcona właśnie tej artystce. Artystce, która inspirowała muzyków z praktycznie całego spektrum. Od muzyki tanecznej i popowej, przez muzykę country, której była królową, po muzykę rockową, a nawet metalową. Postanowiłem podejść troszeczkę inaczej do tego tematu, ponieważ piosenki Dolly Parton znamy wszyscy. Natomiast Dolly Parton w 2023 roku wydała 49. studyjny album zatytułowany Rockstar. Na tym albumie, oprócz oryginalnych piosenek Dolly Parton wykonywanych w towarzystwie gości ze świata muzyki rockowej, pojawiły się również piosenki innych artystów, które Dolly Parton wykonała po swojemu, w dodatku w towarzystwie naprawdę znamienitych gości. Od takiego utworu rozpoczęliśmy, od numeru Four Non Blondes What's Up, który to Dolly Parton zaśpiewała razem z Lindą Perry. Teraz jej kolaboracja z Eltonem Johnem przy jego piosence zatytułowanej Don't Let the Sun Go Down on Me. Łukasz Szeciłowski, witam w Drodze 66.

Bygones to Dolly Parton razem z Nickiem Sixem, razem z Johnem Five i razem z Robem Halfordem. I to jest jedyny oryginalny utwór Dolly Parton, który zagramy w dzisiejszym programie, bo teraz to już skupimy się na utworach innych artystów, które Dolly Parton postanowiła zinterpretować razem ze swoimi gośćmi. Rockstar, jak już wspomniałem, to 49. i jak się okazało ostatni album studyjny tej wokalistki. Został wydany 17 listopada 2023 roku i wówczas, kiedy był wydawany, nikt nie myślał o tym, że to może być ostatni krążek Dolly Parton. Niestety 25 sierpnia tego roku w wieku 80 lat Dolly Parton zmarła na raka i chcąc nie chcąc ten album stał się poniekąd albumem pożegnalnym Dolly Parton. I dlatego też z tego albumu dzisiaj gramy, dlatego również, że na tym albumie

zastąpiło naprawdę wielu cudownych gości. Teraz przed nami utwór Petera Framptona, który zresztą gościnnie pojawia się w tym nagraniu. To Baby, I Love Your Way. Dolly Parton i Peter Frampton.

I Hate Myself for Loving You to utwór Joan Jett and the Blackhearts, który Dolly Parton nagrała na album Rockstar w towarzystwie Joan Jett and the Blackhearts. Historia albumu Rockstar rozpoczęła się w roku 2022, kiedy to Dolly Parton została nominowana do wprowadzenia do Rock and Roll Hall of Fame. Początkowo odmówiła przyjęcia tego wyróżnienia, argumentując, że wywodzi się z nurtu muzyki country, a nie rocka. Jednak Rock and Roll Hall of Fame nalegało, w związku z tym Dolly Parton w odpowiedzi zapowiedziała, że nagra album z rockowymi coverami we współpracy z wieloma przedstawicielami tego gatunku, aby uzasadnić swoją obecność w tym gronie. I ta postawa, proszę Państwa, pokazuje, dlaczego Dolly Parton była tak cenioną, uwielbianą i szanowaną artystką. Teraz sięgam po utwór, który w oryginale wykonywał Bob Seger. Niestety, podczas kiedy Dolly Parton nagrywała album Rockstar, Bob Seger nie mógł ze względu na problemy zdrowotne pojawić się w studiu i wspomóc Dolly Parton swoim wokalem, dlatego poprosiła o pomoc jednego ze swoich ulubionych amerykańskich artystów. Tak się składa, że to też jest jeden z moich ukochanych amerykańskich artystów, czyli Chris Stapleton. No to Dolly Parton i Chris Stapleton w utworze Boba Segera Night Moves.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Poniedziałek to jest zawsze takie zabawne swoją drogą, jak nagle człowiek przegląda te tytuły, ma takie, Boże,
2: tyle rzeczy mnie
1: ominęło,
2: ludzie, kochani.
1: Dajcie spokój, słuchajcie, na przykład zwyczajny dzień Roxany Węgiel i Kevina Mgleya. Walizka za 5000 zł, torba za 30000 zł, a na deser Porsche warte milion. Wojtek, kurczę, jak oni zjedli to Porsche. W czym moglibyście pobić rekord?
3: A ja to bym chciała pobić rekord w podróżowaniu. Na urlop za 2 dni się wybieram i lecę do Australii. Pozdrawiam.
2: Halo? Przerywa. Halo?
1: Halo?
2: Halo?
1: Halo?
0: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6:00. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Droga 66 w SR.

To Dolly Parton w utworze Rolling Stonesów I Can't Get No Satisfaction. Towarzyszyły jej Brandi Carlile i Pink. Dziś wspominamy, proszę Państwa, Dolly Parton, która zmarła w miniony wtorek w wieku 80 lat. Zostawiła po sobie przeogromną spuściznę muzyczną, natomiast ja postanowiłem dziś, upamiętniając Dolly Parton na antenie Eski Rock, spojrzeć na temat troszeczkę innej strony. Dlatego skupiamy się na płycie Rockstar, która okazała się być pożegnalnym albumem Dolly Parton, na której to głównie znalazły się covery piosenek rockowych w towarzystwie naprawdę znamienitych gości. Cały album w wersji podstawowej ma 30 piosenek, ale są również wersje rozszerzone i zachęcam do wysłuchania naprawdę wszystkich możliwych wersji. Można je znaleźć oczywiście we wszystkich tych największych streamingach. Jeszcze zanim Dolly Parton ujawniła oficjalną listę utworów płyty Rockstar, wykonała podczas koncertu sylwestrowego razem ze swoją chrześnicą Miley Cyrus jej piosenkę zatytułowaną Wrecking Ball. I właśnie tej piosenki słuchamy teraz w Drodze 66. Dolly Parton i Miley Cyrus.

Let It Be. To Dolly Parton z żyjącymi jeszcze członkami The Beatles, czyli Paulem McCartneyem i Ringo Starrem. Do tego w tym numerze pojawił się również Peter Frampton i Mick Fleetwood. Przygotowując się, proszę Państwa, do dzisiejszego programu i odsłuchując płyty Rockstar po raz kolejny, mając już tę świadomość, że to jest pożegnalny krążek Dolly Parton, uderzył mnie wybór piosenki, którą ten podwójny album w wersji podstawowej się kończy. Bo to jest jedna z najpiękniejszych piosenek rockowych wszechczasów. To jest piosenka, która de facto jest pożegnaniem. I szczerze powiem, że słuchając tej piosenki właśnie w wykonaniu Dolly Parton, nie dość, że miałem ciarki, to również pociekło mi sporo łez. Przepiękne wykonanie cudownego utworu grupy Lynyrd Skynyrd zatytułowanego Freebird. Myślę, że piękniej niż tym utworem Dolly Parton nie mogła pożegnać się ze swoimi fanami. I tym utworem również ja żegnam dzisiaj Państwa, dziękując jednocześnie Dolly Parton za to, co dla muzyki zrobiła. I obiecując Państwu, że do Dolly Parton w drodze 66 jeszcze nieraz wrócimy. Łukasz Szeciłowski życzy Państwu spokojnej nocy. Na dobranoc ode mnie. Freebird, Dolly Parton, Lynyrd Skynyrd i Artemus Pyle Band.

0: Autopromocja. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESCRO.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: W każdą sobotę o 7:00
1: w ESCRO.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESCRO.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
0: Autopromocja.

są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe.